0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Kolejny atak USA na Iran. Porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, mówi Trump. Nowe porządki na rynku pracy. Rząd walczy ze śmieciówkami. Zdało ponad 80% maturzystów. Wrócimy też do wyników egzaminów dojrzałości. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było w wielu regionach kraju. Waszyngton podkreśla, że to odwet za uderzenie w statki handlowe płynące przez cieśninę Ormuz. Donald Trump oświadczył wczoraj, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać.
1: Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie.
0: Tymczasem w Ankarze zakończył się szczyt NATO. Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy to główne wnioski po tych spotkaniach. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków Sojuszu i Kanady.
2: Zgodnie z deklaracją, państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności Sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
3: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
2: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
2: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
0: O czym informował Michał Skolimowski. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydawać polecenia zmiany takiej umowy na umowę o pracę. To ma zwiększyć ochronę pracowników. Pomysł jest dobry, ale wykonanie średnie, mówi Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
5: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
0: Istotną zmianą jest też to, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli, na przykład BHP. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero teraz.
6: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
7: Czyli co, czekać teraz, aż...
6: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 81% ze zdaną maturą. Poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. W studiu Michał Rawa, który przyjrzał się danym.
9: To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
10: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
9: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnio to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
0: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po godzinie 6, to już czwartek, 9 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 6, 9 dzień lipca dzisiaj w kalendarzu. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Augustyn, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego. Urodziny swoje świętują Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Mark Almond, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu Soft Cell, a także Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Na pewno dzisiaj jeszcze o tym będziemy mówić w muzycznej poczcie Marka Sierockiego. To po 12:00. Teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Jeśli dom zasługuje na przyjęcie misji apostołów, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie, niech pokój wasz powróci do was. To zdanie mówi nam tak naprawdę o sensie misji. To zdanie mówi nam o tym, co tak naprawdę misja, ewangelizacja, świadectwo uczniów niesie. Apostołowie pierwsze, co zanoszą od Chrystusa, to pokój. Po zmartwychwstaniu apostołowie słyszeli od Jezusa: pokój wam. I to pierwsze zdanie, którego oni doświadczyli wtedy, w momencie jakiejś paniki, w momencie lęku, to zdanie, które kiedyś doświadczyli, teraz przekazują. Apostołowie niosą pokój. I my bądźmy takimi apostołami, którzy niosą orędzie pokoju, którzy chcą łagodzić złość, konflikty, nienawiść, którzy chcą tym pokojem ogarniać tych, którzy są wokół.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
14: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
17: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

No tragedii nie ma, ale z tym deszczem to już przesada. No przecież człowiek chciałby trochę popatrzeć na słońce, no od czasu do czasu, a nie no, reumatyzmu można dostać, no naprawdę. Patrzę w mapy pogodowe i przez najbliższe dni, no to się nie bardzo będzie zmieniać, no. Także parasol trzeba mieć ze sobą i tyle, i kropka. 25,5 minuty po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, która nawstaje teraz Kaja, Goran Bregowicz prawy do lewego.

0: Pijemy kawę, podwójne espresso, proszę. 28 minut po 6, czas na wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego, 2 z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło o poranku w miejscowości Łukowa w Lubelskiem.
1: Samochód osobowy zderzył się traktorem. 3 osoby poszkodowane, a łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
0: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności wypadku. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo Igor i Irina R. odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej. Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. Pierwszego seta Polki przegrały 20-25. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Radni zdecydowali, od września prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Będzie obowiązywała nie od północy do 5:30, jak było do tej pory, ale już od godziny 22 do 6 rano. Wcześniej w mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
3: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
4: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
2: Dodał Marek Anioł ze Straży Miejskiej. Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu zagłosowało 27 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Pozostajemy w temacie Rady Miasta. Dorożki pozostają na rynku głównym. Wczoraj radni odrzucili projekt ich likwidacji, który zakładał zastąpienie konnych zaprzęgów m.in. pojazdami elektrycznymi. Po trwającej ponad 3 godziny burzliwej dyskusji większość radnych opowiedziało się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta. W Krakowie o poranku pochmurno, na termometrach 11 stopni. W ciągu dnia cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Za oknami jednak pogoda w kratkę, w dodatku może przelotnie pokropić. Uwaga też na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach 1011 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, 7, czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Mokre lato na razie, ale to wszystko ma się zmienić, jeszcze ma być upał. Cher za chwilę, teraz Eagles, Hotel California. Budzimy się w, no właśnie, niektórzy w hotelu, niektórzy we własnym domu. Ważne, żeby tego dnia nie przespać. O, bo weekend coraz bliżej.

0: To Sherry Believe na antenie Radia Plus. Za 16 minut będzie godzina 7, to czwartek, 9 dzień lipca. Są fani, którzy kochają jagodzianki, czekają na ten moment, kiedy się pojawią. Mają swoje ulubione miejsca, gdzie stoją w kolejkach po kilkanaście minut czasem. Płacą kilkanaście złotych za taką jagodziankę i wiedzą wtedy, że o, to jest to. Ale są tacy, którzy nie przepadają. Może nie trafili na takie dobre punkty. W każdym bądź razie ostatnio BBC stwierdziła, że polska jagodzianka to jest to, po co warto wsiąść do samolotu i przyjechać do Polski, że no, to jest produkt, który należałoby wypromować, zrobić międzynarodową karierę jagodzianki, bo jagodzianka to jest po prostu coś. No, skoro takie dobro mamy wokół nas, to może warto sięgnąć. Chociaż ja rzeczywiście chyba wolę jabłko w cieście albo coś w tym stylu. Albo wiem, crumble, czyli owoce zapiekane pod...
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Bad Boys Blue, A World Without You na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 7, a za chwilę na naszej antenie Manam, To Tylko Tango. Ale zanim pójdziemy w tango, posłuchajmy, co nam się z datą 9 lipca powinno skojarzyć.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 9 lipca 1521 roku w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt. Został odlany z dział zdobytych w wojnie z zakonem krzyżackim. Tego dnia w roku 1762 w wyniku zamachu stanu władzę w Rosji przejęła Katarzyna II. 9 lipca 1727 roku zmarła Urszula Giuliani, która urodziła się 67 lat wcześniej w Mercatello. Miała 6 sióstr i podobnie jak 3 inne wstąpiła do zakonu. W jej przypadku były to klaryski kapucynki w Città di Castello. Miała lat 17, gdy zmieniła imię na Weronika, a potem przez wiele funkcji zakonnych i wyrzeczeń doszła do godności księgi klasztoru. W sumie spędziła za murami pół wieku. Jej duchowe przeżycia były tak intensywne, że spowiednik zakazał jej przystępowania do Komunii Świętej, a nawet skierował sprawę do Świętego Oficjum. Ale zażyłość Weroniki z Bogiem pieczętowały stygmaty oraz jej dziennik duchowy, który liczy 22 tysiące stron rękopisu. Zmarła w Città di Castello, a w Polsce przy jej relikwiach można modlić się m.in. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: No mało, tylko 2,5 minuty ma ta piosenka. Mogłaby być dwa razy dłuższa i nikt by się nie znudził. Ma nam to tylko Tango w Radiu Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Zbliża się 7.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Szereg zmian w ochronie zdrowia, propozycje minister na polecenie premiera. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych, mówi prezydent. Odwiedzimy też Bukowinę Tatrzańską. Rozpoczęły się 60. sabałowe bajania. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
1: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
2: Do 240 zł brutto za godzinę.
1: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: A co na to lekarze? Dziś spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
3: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, dobrze, że do spotkania doszło.
3: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Po wczorajszych potężnych wichurach na Pomorzu dzisiaj kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na północnym wschodzie Polski możliwe są silne opady deszczu z burzami, a nad Zatoką Gdańską i na Mierzei Wiślanej wciąż może wiać silny wiatr. Wczoraj na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
4: Jest trochę niebezpiecznie.
5: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
0: Mówili wypoczywający na molo w Brzeźnie. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1500 razy. Na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, na Warmii i Mazurach 3.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. sabałowe bajania, festiwal folkloru polskiego.
7: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej. Z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że telo młodych ludzi przyjeżdża tu.
0: A sabałowe bajania potrwają do 12 lipca.
8: Stopni wskazują termometry w Krakowie, wyjrzało już słońce. W ciągu dnia pogoda w kratkę i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Może jednak przelotnie pokropić. Uwaga też na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach 1011 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: 5 minut po godzinie 7 na studiem Radia Plus. Trochę się przetarło, nawet fragment słońca widać. Jest dobrze. Za chwilę na naszej antenie m.in. Urszula, Malinowy Król, teraz Elvis Presley, It's Now or Never. Kasia Kozimor, dzień dobry, zapraszam do 9.00.

0: Ależ historia Urszula Malinowych Ról na antenie Radia Plus. Nie mówię o tej piosence, ale o historii, która zdarzyła się w Szwecji. Otóż jakiś czas temu doszło tam do osuwiska i polska ciężarówka utknęła na jednym z parkingów. No, tylko że to była chłodnia, a w środku był ładunek świeżych łososi. Znaczy, świeże to one były przez chwilę, bo potem to zaczęły się tam dziać rzeczy straszne, paskudne. Takie, że po prostu z odległości było czuć, że te łososie już nie są świeże. No i był problem z, że tak powiem, z oczyszczeniem tego wnętrza tej chłodni, bo żadna firma nie chciała się tego podjąć. W końcu przełom nastąpił 3 lipca, kiedy nieopodal miał się pojawić król Szwecji, więc coś trzeba było z tym fantem zrobić, żeby król nie poczuł tych łososi, co się zepsuły jakiś tam czas temu, ze 3 miesiące albo i więcej, i teraz zostało tam nie wiadomo co. No udało się, jakaś firma się podjęła, otworzyła, ale w kombinezonach i w maskach przeciwgazowych i nie wiadomo czym jeszcze. Do dziś czuć podobno zapach tych łososi w okolicach, znaczy tego, co z łososi zostało. No sos rybny po prostu, coś w tym stylu. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi pojawi się Harold Faltermeyer, a także numero uno i Tora Tora. Jest prawie kwadrans po godzinie 7 w Radio Plus, czwartek, 9 dzień lipca.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
1: Reklama.

24 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, numer 1 i Tora Tora. Za chwilę Bajm i Biała Armia. Pewien samolot podchodził do lądowania, to zdało się w Stanach Zjednoczonych, i dostał fajerwerkiem. No bo się okazuje, że były fajerwerki, czyli pokaz sztucznych ogni z okazji 4 lipca. No i jakoś tam rykoszetem wzięło i doleciało. Oj, nieładnie. I cały czas mówimy o tym, że nie ma co fajerwerków w niebo puszczać. Są teraz inne sposoby. A to światło, a to dźwięki, i tak dalej. Drony też piękne rzeczy malują na niebie, pod warunkiem oczywiście, że nie są wykorzystywane do innych działań. No i z tych fajerwerków należałoby już dawno, dawno zrezygnować. Może się ogarną i już następnego 4 lipca już tych fajerwerków nie będzie. Kto to wie? Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości w skrócie, sprawdzimy prognozę pogody, a teraz lecimy dalej, nie lądujemy, dopiero wznosimy się do lotu długiego, bo cały dzień przed nami Bajm Biała Armia.

0: reklama. Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
1: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. W wiadomościach USA i uderzenie autobusu w budynek niedaleko Baltimore. Rannych zostało w sumie 28 osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. W wypadku poza autobusem brało udział jeszcze 7 innych pojazdów, jeden z nich dachował. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele. Zapraszam. Krakowscy radni chcą ograniczenia populacji dzików. Późną nocą poparli projekt uchwały kierunkowej w tej sprawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada ona m.in. przeciwdziałanie dokarmianiu zwierząt, lepszą gospodarkę odpadami, edukację, ale i odłów oraz odstrzał zwierząt.
3: Nie chodzi tutaj o takie bezmózgie, bezrozumne strzelanie do dzików. Chodzi o to, by po pierwsze stworzyć zapory, by ograniczać właśnie to dokarmianie dzików, by ograniczyć im możliwość wyjadania ze śmietników. Z drugiej strony, by oczywiście korzystać z tych metod takich jak odłownie. Dziki są odławiane i usypiane w tych miejscach, gdzie jakby nie da się strzelać. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, z dala od zabudowań, by jednak przeprowadzać odstrzał redukcyjny.
2: Mówi Michał Drewnicki, radny PiS za ograniczeniem populacji dzików. Głosowało 27 radnych, 8 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Ścieżka przy Zakrzówku oficjalnie otwarta. Zakończyła się modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Wyłom, na odcinku od Centrum Sportów Wodnych do pętli przy ulicy Twardowskiego. Prowadząca przez Park Zakrzówek trasa została ponownie otwarta dla pieszych i rowerzystów. Jak podaje ZZM, roboty budowlane zakończyły się terminowo. Inwestycja została zrealizowana w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego. Za oknami w Krakowie pogoda w kratkę, temperatura rośnie już 13 stopni, a na tym nie koniec. W ciągu dnia cieplej, według synoptyków maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, może jednak przelotnie popadać. Momentami uwaga też na silny wiatr z kierunków zachodnich. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Na barometrach 1011 hektopaskali.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Witam tych, którzy dopiero wstali. Za 26 minut będzie godzina 8. Jest czwartek, 9 dzień lipca. Za chwilę w Radio Plus Ace of Base All That She Wants. Teraz Pet Shop Boys Go West. Kasia, witam. Zapraszam do 9.

0: tacy, którzy lubią sobie pogadać ze sztuczną inteligencją, ba, nawet są takie przypadki, że się ktoś zakochał w sztucznej inteligencji. To nie są przypadki odosobnione. A naukowcy mówią, że chatboty nie zwalczą samotności, wymiana wiadomości z przypadkową osobą nawet jest lepsza niż ochrona, to lepsza ochrona dla naszego samopoczucia i zdrowia niż rozmowa ze sztuczną inteligencją. Szczerze przyznam, że w tym poznawaniu nowych ludzi może pomóc nawet sport. Na przykład na korcie. Ile ja osób poznałam na korcie? I architektów, i mecenasów, i artystów, i aktorów znanych, i tak dalej, można by było wymieniać cały przekrój zawodowy, jeśli o to chodzi, więc to jest też sport, który pomaga poznać nowych ludzi, którzy nierzadko okazują się na korcie naszymi przeciwnikami, ale w życiu takim towarzyskim mogą być całkiem fajnymi ludźmi do porozmawiania już potem po zakończonym treningu, sparingu czy też meczu. Przypominam o naszej akcji, która się nazywa Pokaż jak się ruszasz, bo idzie do nas finał, wielki finał już jutro po godzinie 8.10 wybierzemy osobę, którą zaprosimy do Warszawy na trening, wręczymy rakietę tenisową na własność, żeby potem można było już trenować we własnym zakresie. No i jeszcze kieszonkowe małe na ten wyjazd do Warszawy zafundujemy. Proszę wziąć udział w naszym konkursie na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Tenis to nie wszystko, są różne inne sposoby na to, żeby pokazać się w stroju sportowym. Czekam na wasze zdjęcia również. Za chwilę ABBA Dancing Queen, będzie Matthew Wilder, Break My Stride.
1: Reklama. Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Piękny ręcznik tylko czeka, żeby go zabrać ze sobą. No właśnie, ale gdzie? Oto jest pytanie. W pytaniu przed śniadaniem. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Piękny, duży ręcznik plażowy. Fajny, mocno chłonie, jest lekka frota, także nie tam jakiś plastik czy coś, nie wiadomo co. No i przede wszystkim łatwo go zwinąć w taki ładny rulonik i zabrać ze sobą. No właśnie, to pytanie gdzie? Napiszcie mi o tym, czekam na wasze SMS-y. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Marek Grechuta, Wiosna. Ach, to ty, a nie jesień? A lato, co my na to?
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: wiosna.
1: Wiosna, lato, jesień, zima, tylko słońca raczej nie ma. Przynajmniej na razie. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, no i sprawdzimy z tą pogodą, co nas czeka w ciągu najbliższych godzin.
2: Reklama.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Kraków. To nie jest żadna reforma. Lekarze komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne podwyżki cen ropy. Ślady templariuszy pod Wrocławiem, będzie też niezwykłe odkrycie archeologów. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
1: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
1: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po ostatnich irańskich atakach na statki w cieśninie Ormus i amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
2: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
3: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
2: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jak poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
2: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grat i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
5: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
0: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: A w nich sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii zakonu.
7: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane.

0: Temperatura w Krakowie rośnie, 15 stopni na plusie, choć słońce schowało się za chmury. W ciągu dnia pogoda w kratkę i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Może jednak przelotnie pokropić. Na barometrach 1011 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Uwaga też na silny wiatr z kierunków zachodnich.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 4,5 minuty po godzinie 8. Jest czwartek, jest 9 dzień lipca. Jest ręcznik do zdobycia już za chwilę w pytaniu przed śniadaniem. Radio Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Z nami jest Renata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Renata, pamiętasz, co napisałaś do nas?
2: Jeszcze raz, proszę.
1: Pamiętasz, co do nas napisałaś? W SMS-ie?
2: Tak, oczywiście.
1: No, właśnie. To powiedz tak.
2: Tak,
1: krótko.
2: Oczywiście, że urlop spędzam sobie na działeczce, robiąc z mężem ogrodzenie i chętnie bym się położyła pod naszym drzewkiem od lat do odpocząć.
1: A, pod lipą, tak sobie usiąść i się zrelaksować. No dobrze, jak trawa przeschnie, to będzie taka okazja. Ręcznik wysyłamy do ciebie, pewnie się przyda, ale dasz mężowi poleżeć też trochę, jak się zmęczy?
2: Oczywiście, przytulę go.
1: Oj, bardzo dobrze, fantastycznie. Gorąco was pozdrawiam, ręcznik pakujemy i wysyłamy. Jakieś plany urlopowe oprócz tej lipy?
2: No w tym roku jednak zostaniemy tylko na działeczce u siebie.
1: Ale to też jest fajne miejsce pewnie, prawda?
2: I
1: też wymarzony urlop.
2: Dokładnie
1: tak. Gorąco pozdrawiam, do usłyszenia. 13,5 minuty po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Village People YMCA będzie też Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Krystyna Giżowska za nami. Przeżyłam z tobą tyle lat. 24,5 minuty po godzinie 8, czwartek, 9 dzień lipca. A pod Toruniem ganiają byki. Byki uciekły z hodowli. To są byki rasy limuzynę. No limuzyny takie normalnie są wśród byków. 300 kg potrafi ważyć taki jeden około wyrośnięty cielak. No, są w tym wieku bardzo skoczne. Mam nadzieję, że wszystkie udało się złapać, bo to jednak jest zagrożenie. Taki byk nie wiadomo co zrobi. Tym bardziej, że pewnie zły, bo w jakimś nienaturalnym środowisku się znajduje. Roxette już teraz The Look na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii, a punktualnie o 8.30 nie zabraknie najnowszych wiadomości, również tych pogodowych na antenie Radia Plus.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. Gang narkotykowy rozbity w Małopolsce. Członkowie grupy rozprowadzali nielegalne substancje m.in. w Skawinie, Niepołomicach i Wieliczce. W sumie 8 osób zostało aresztowanych. Usłyszeli zarzuty, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji. I jeszcze Portugalia. Blisko 2000 osób protestowało na ulicach Almady w związku z ograniczeniem dostaw wody pitnej. Urzędnicy tłumaczą swoje działania suszą, a wodę całkowicie wstrzymano na terenie 15 miejscowości. Zostanie przywrócona dopiero jutro. Ograniczenia będą jednak nadal obowiązywać w nocy.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. 8 osób zatrzymanych za handel narkotykami. Funkcjonariusze CBŚP rozbili w Małopolsce gang narkotykowy. Członkowie grupy mieli rozprowadzać narkotyki w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. To Polacy w wieku od 19 do 35 lat. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 20 lat więzienia. Zamknięcie zduplowanych oddziałów, przekazanie wojskowym budynku oraz nacisk na leczenie lekarzy, żołnierzy. Takie zagrożenie według Łukasza Gibały może nieść połączenie zadłużonego szpitala Narutowicza z wojskowym szpitalem klinicznym. Miasto prowadzi rozmowę w tej sprawie. Gibała wystosował petycję, w której sugeruje, by wiążące decyzje wstrzymać do czasu wyboru nowego prezydenta.
3: Boję się, że najważniejszy będzie rozwój medycyny pola walki, a takie oddziały jak pediatria, geriatria, położnictwo będą gdzieś na drugim tle, że w przypadku połączenia tych dwóch szpitali najprawdopodobniej będziemy mieli tylko do czynienia z jednym wspólnym SOR-em, a nie z dwoma SOR-ami.
2: Mówi Łukasz Gibała. W ciągu ostatniego roku miasto wsparło szpital Narutowicza kwotą blisko 60 milionów złotych. Łączna wartość zobowiązań placówki wynosi około 323 milionów. Decyzję o ewentualnym połączeniu szpitali musi podjąć jednak Rada Miasta. Za oknami w Krakowie coraz cieplej, już 16 stopni, choć nadal pochmurno. W ciągu dnia pogoda w kratkę i maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Na barometrach 1011 hektopaskali. Według synoptyków może przelotnie popadać. Momentami uwaga też na dość silny wiatr z kierunków zachodnich.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Rano wstaję, otwiera szeroko oczy i mam nadzieję z dobrym humorze. Za 26 minut będzie godzina 9, za chwilę u nas Wenus, Bananarama, teraz Alphaville, Big in Japan.

0: Ona to ma, on też to ma, nazywa się Simba. Tak naprawdę to mógłby ten film wziąć udział w naszej zabawie Pokaż jak się ruszasz. Simba to pies, Olga Jones to jego pani i pani nauczyła psa ściągać te klamerki takie do wieszania prania. I on potrafi w 18 sztuk w ciągu minuty zdjąć. No to łap, tym pyskiem sobie tak naciska i zajmuje. To jest bardzo niebezpieczne nauczyć psa takich rzeczy, bo potem będzie chodził po sąsiadach i ściągał jakieś niewymowne albo różne inne rzeczy, które wiszą i się suszą. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Culture Club Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też Las Ketchup i Asere He, czyli Ketchup Song. No i właśnie, już wracamy do źródeł, czyli do tego, że mamy wakacje i mamy lato. Chociaż za oknem nie do końca, ale to takie prawdziwe polskie lato to też bywa właśnie deszczowe i takie chłodne. Lipiec jak wymaluj. O, za 18 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

La SketchUp na antenie Radia Plus. SketchUp to się zawsze przyda na wyjeździe. Coś zawsze można posmarować, dosmaczyć i od razu można zjeść. Nawet bułkę z dżemem. Trochę się rozkręciłam. Za 6 minut będzie godzina 9. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Wcześniej jeszcze czerwone gitary, m.in. historia jednej znajomości. No a po godzinie 9 kolejna szansa na zdobycie zestawu do badmintona, także wzięcie udziału w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz, bo już jutro finał. A ja na finał bardzo mocno czekam, bo finał, że tak powiem, odbędzie się również z moim udziałem. To znaczy, jestem jedną częścią z nagród, czyli zapraszam Was na kort w Warszawie. Tutaj nieopodal Radia Plus. Mamy fajny korcik do pogrania. Jest rakieta. No i jest budżet taki do wydania w Warszawie. Także gorąco zachęcam, proszę wziąć udział w tej zabawie, bo to już naprawdę ostatni dzwonek.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: 2000 interwencji strażaków, potężne wichury nad Polską. Mundial wchodzi w decydującą fazę, dziś pierwsza walka o półfinał. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy, będzie też apel Szlachetnej Paczki. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu są kolejne ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie dziś w północno-wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Tymczasem służby nadal walczą ze skutkami nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Strażacy interweniowali 2000 razy, 2 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Pomorzu, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
1: Z powodu silnego wiatru dziś na Mierzei Wiślanej możliwa jest cofka. Służby apelują o unikanie plaż i falochronów.
3: One się utrzymują te wody w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
1: Mówi nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać nawet do jutra do 18. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw Marokiem. O szczegółach Michał Rawa.
4: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
1: A jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
5: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: Wyrok jest nieprawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy, którzy chcą pomóc rodzinom i osobom samotnym w trudnej sytuacji. Potrzeba ponad 13 tysięcy osób w całej Polsce. Liczą się chęci do pracy, mówi Agnieszka Bunia, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
6: Być uważnym na potrzeby rodzin, które się będzie odwiedzać, mieć chęć właśnie do działania, bo to jest jednak praca, wysiłek i energia, którą trzeba włożyć, poświęcić swój czas wolny, czasami wieczory, czasami weekendy. No i empatia właśnie, żeby być czujnym na te potrzeby rodzin, no, i starać się zrozumieć sytuację, w jakiej są.
1: Zgłoszenia są przyjmowane na stronie szlachetnapaczka.pl.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 9:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Enya i Only Time na początek tej godziny.

0: Lady Punky, Zamki na Piasku, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus i właśnie sobie pomyślałam, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz budowałam zamki na i z piasku. Być może to jest jakiś pomysł na weekend, a ten już zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Jednak bez względu na to, czy pogoda dopisze i te zamki na piasku będziecie mieli ochotę budować w ten weekend lub w następny i czy w ogóle, i jednak jeśli wybieracie się na plażę, to będę miała dla Was dzisiaj taki prezent, który na pewno się na tej plaży przyda. Ale szczegóły za chwilę. Na zegarze teraz 18 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupuję uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jak.

0: Czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
1: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
2: Reklama.

Maria McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a można patrzeć w niebo leżąc na przykład na plaży na ręczniku Radia Plus. Zresztą nie tylko na plaży nasz ręcznik się sprawdzi, na zielonej trawce także. Choć w nazwie ma plażowy i taki przecudnej urody ręcznik Radia Plus mam dzisiaj dla Was, a pytam o lektury wakacyjne z dzieciństwa i pytam z dwóch powodów. Jeden jest przyjemny, bo wiążący się z urodzinami, a drugi z zupełną odwrotnością urodzin. I zacznę od tego smutnego powodu. Wczoraj w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, którego pokolenia Polaków poznały m.in. przy czytaniu komiksów, na przykład Antresolka, profesora Nerwosolka. Pozostaje tylko powiedzieć, ależ wodzu, co wódz. A ten drugi powód, radosny, tak w połowie, 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, autor przygód Baltazara Gąbki. Karamba, i ja mam dla Was pytanie, do Was pytanie właśnie o te wakacyjne lektury z dzieciństwa. Co to było i czy sięgacie po nie do dziś i jakim sentymentem, czy też są dla Was wciąż aktualne i dlatego po nie sięgacie? Więc temat szeroki, można ten worek otworzyć i pisać. Czasu na odpowiedź jest dużo, tak do 11.20 powiedzmy, 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik Radia Plus i myślę, że może jakaś książka na plażę też się znajdzie. Alan Parsons Project, Don't Answer Me, teraz w Radiu Plus.

0: Asiu Bisulaki i Kali Minogue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a niektórzy mogą mówić o szczęściu, jeśli na przykład autokorekta w telefonie nie jest mądrzejsza od nas samych i doskonale wie i nie wie tego, co chcemy napisać lepiej niż my. A chodzi o to, że czasami piszemy SMS-y i literówki się zdarzają, a potem telefon zmienia nam te słowa i wychodzi coś zupełnie innego. I tak też się dzieje i w wiadomościach często u was. Ja sama też jestem ofiarą tej autokorekty i szybkiego pisania, więc czasami te słowa się tak zmieniają, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi, ale na przykład jeśli pytam o te książki lub też komiksy z dzieciństwa, to na przykład są przygody Koziołka Mariolka i to jest takie urocze, bo Koziołka Mariolka też bym chętnie przeczytała, ale oczywiście wiadomo, że chodzi o Koziołka Matołka i Tytus, Romek i Atomek na razie w tych waszych wiadomościach królują. Pytam jeszcze raz, 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was o te wasze z dzieciństwa i komiksy i książki takie, do których macie sentyment, a być może i jeszcze do teraz zaglądacie i czujecie tak beztrosko, przywołując tamte momenty, gdy w wakacje czytaliście to, na co mieliście ochotę. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Budka Suflera Jest taki samotny dom w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
1: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
8: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Reklama.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Michael Jackson na koniec 9 do 10, 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wciąż niebezpieczna pogoda nad morzem, za chwilę szczegóły. Minister zdrowia spotka się dzisiaj z lekarzami w sprawie reformy. Powiemy też o rocznicy strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w gotowości na Mierzei Wiślanej, wciąż mocno wieje. Wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Powodując wzrost poziomu wód, niewykluczone są lokalne podtopienia.
2: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, między innymi dla terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
1: Mówiła Anna Piechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Już od wczoraj dużo pracy mieli strażacy na Warmii i Mazurach. Tylko ostatniej doby niemal 700 razy wyjeżdżali usuwać skutki nawałnic. Zerwane zostały linie energetyczne, drzewa przewracały się na budynki i samochody.
3: Uszkodzeniu uległo również 5 budynków mieszkalnych w naszym województwie. Jednak uszkodzenia nie zagrażały dalszemu ich użytkowaniu. Ze względów bezpieczeństwa w dniu wczorajszym ewakuowano 3 obozy harcerskie we Frąborku, Rucianej Nidzie, w Piaskach koło Ełku. Obóz w Rucianej Nidzie już na wieczór wrócił na teren swojego obozowiska.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski i dodaje, że są przygotowani do ewentualnej ewakuacji 40 obozów harcerskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za godzinę minister zdrowia spotka się z Naczelną Radą Lekarską w sprawie zaproponowanych wczoraj zmian. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, do reform Jolanty Sobierańskiej-Grędy podchodzą sceptycznie. O tym teraz Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
5: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
4: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
1: Minister zdrowia zapowiedziała też wczoraj dotkliwe kary za przyjmowanie pacjentów bez kolejki, a konkursy na usługi lekarzy mają być jawne. Złoto zatrzymano na granicy. Pogranicznicy w Krościenku podczas kontroli znaleźli 3 sztabki warte 1,5 miliona złotych. Kontrabandę próbowała nielegalnie przewieźć do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
6: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
1: Każdy, kto chce przywieźć na terytorium Unii Europejskiej 10 tysięcy euro lub więcej, musi to zgłosić. Dotyczy to także czeków, weksli oraz sztabek złota.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wczoraj obchodziliśmy 46. rocznicę wybuchu strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Protesty rozpoczęły się w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL i fabryce samochodów ciężarowych, mówi historyk Konrad Słowiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Te protesty wybuchły w 150 zakładach na Lubelszczyźnie, z czego w samym Lublinie 90. Skala tych protestów była bardzo duża. W wielu fabrykach władza gotowa była na ustępstwa. One skutecznie wywierały nacisk na władze zakładowe, na aparat partyjny.
1: Wtedy po raz pierwszy komuniści rozpoczęli rozmowy z protestującymi, co otworzyło drogę do sierpniowych strajków na Wybrzeżu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 9:54, Agnieszka Morawska, dzień dobry. A 10:00 rozpoczynamy o Chopinie. Gazebo. O Chopinie.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to już ostatni dzień, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji Wimbledonu, ten już też dobiega końca i choć w tym roku nie jest tak bardzo emocjonujący dla nas, jeśli chodzi o rozgrywki Polaków, to i tak dzieje się całkiem sporo, a my przy okazji zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się swoją pasją sportową. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz, zróbcie zdjęcie, podeślijcie do nas i napiszcie kilka słów o tej sportowej pasji właśnie i czekajcie na telefon jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego, a jutro finał, a w finale dzisiaj do zdobycia jest zestaw do badmintona, a już jutro w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze kieszonkowe na to, żeby na ten kort dotrzeć, a do tego jeszcze rakieta tenisowa i to już jutro będzie można, dowiemy się, kto zdobędzie właśnie tę nagrodę główną. No a dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, tak żeby zacząć, bo to takie przyjemne pograć w kometkę, jeśli pogoda pozwala. I przy okazji zabawa przednia. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze teraz 19 minut po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach.

0: tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
1: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Z siadłem mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.

Jest super. Są wakacje z Radiem Plus i lato z nutą nostalgii. Udanego urlopu. Muniek Staszczyk, T-Love, pozdro.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o wasze lektury z dzieciństwa, takie, którymi zaczytywaliście się na przykład w wakacje, a to między innymi dlatego, że dzisiaj 110. rocznica urodzin Stanisława Pagaczewskiego, kojarzonego przede wszystkim z przygodami Baltazara Gąbki. I wiadomości sporo, między innymi taka: trafiłam w bibliotece na baśnie Muminków i czytając doświadczyłyśmy z siostrą zapomnienia o problemach czasu dorosłości. Polecam i pozdrawiam. Pozdrawiamy także, nie wiem od kogo wiadomość, ale jest to właśnie jakiś sposób na to, żeby na chwilę oderwać się od tego, co dzieje się tu i teraz, i popłynąć trochę w te wspomnienia z dzieciństwa. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytanie o książki lub komiksy, którymi zaczytywaliście się, gdy byliście dziećmi i w wakacje w końcu był na to czas, że można było czytać to, co się chce, a nie to, co każą w szkole. Celine Dion, My Heart Will Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
0: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn.

0: Tiberkrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Anna Jantar na koniec 10:11 za 3 minuty i wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Szpitala Południowego i warszawskich urzędów. Czy lekarze zgodzą się na zmiany? Rozpoczyna się spotkanie z minister zdrowia. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na jesień. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agenci CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego, to w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tzw. saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
0: Powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag.
2: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat, a w końcu jest szansa na zmianę. Być może kierowcy, którzy mają już prawo jazdy, ale od lat nie siedzieli za kółkiem, będą mogli się legalnie doszkalać na kursach, mówi instruktor nauki jazdy z Lublina Maciej Brewczuk.
3: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
0: A nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Rozpoczęła się rekrutacja do jednego z największych i najbardziej skutecznych programów społecznych w Polsce. Kto może zostać wolontariuszem? Sprawdzała Aneta Paszko.
5: Organizatorzy podkreślają, że wolontariat w Szlachetnej Paczce wymaga zaangażowania, uważności i gotowości do spotkania z osobami zmagającymi się z trudnymi doświadczeniami, mówi Agnieszka Bunia, koordynator i rekruter Szlachetnej Paczki.
6: Nie zawsze to są sytuacje łatwe, zarówno pod względem emocjonalnym i tego, że no współczujemy tym rodzinom, w jakich są sytuacjach i staramy się ich zrozumieć, aż do takiego aspektu zweryfikowania, jaka pomoc byłaby dla nich najlepsza.
5: Każdy z wolontariuszy przejdzie specjalne wdrożenie, tak by jesienią móc ruszyć z pomocą potrzebującym. Zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: A już teraz w Szlachetnej Paczce pomaga ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Backstreet Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 zaraz na zegarze, a ja mam bardzo złe wiadomości dla fanów Bonnie Tyler. Artystka nie żyje. Na stronie internetowej Bonnie Tyler jest oświadczenie rodziny. Rodzina Bonnie oraz jej współpracownicy z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie jej w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, jednak na ten moment prosimy o uszanowanie prywatności naszej.

0: To największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Cisara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
2: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
1: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
5: Uff, ale gorąco.
6: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
7: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Reklama.

0: Będziesz moją panią i Marek Grechuta, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jak lato to i plażowy ręcznik od Radia Plus, który dzisiaj powędruje do Małgosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małgosiu, zapytałam dziś o te wasze ulubione książki z dzieciństwa i tutaj książki Zbigniewa Nienackiego u ciebie się pojawiły, Przygody pana samochodzika. Zostawiałaś je sobie, zresztą napisałam, albo opowiedz, co ty z nimi robiłaś?
1: Zostawiałam je po prostu jak najlepsze lody, najlepsze gofry, na które się czekało cały rok. Jak wybijał pierwszy dzień wakacji, to ja sięgałam po wszystkie książki Nienackiego i się w nich zaczytywałam. I tak mi zostało dziś. Ja bardzo lubię do tych książek wracać, bo one mi przypominają po prostu takie najfajniejsze lata bez troski, wakacji, czasu spędzonego właśnie z rodzicami na różnych wyjazdach, podróżach, czasami nawet śladem templariuszy,
0: no bohaterów książki. Że namówiłaś rodziców i zwiedziliście zamek w Malborku ze wszystkimi zakamarkami, tak jak w książce.
1: Dokładnie tak. Także do dzisiejszego dnia to wspominam.
0: Halo?
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Mm-hmm. Myślałam, że coś jeszcze chciałaś tutaj dodać. Prezent mam dla ciebie. Czy w tym roku książki były już czytane? Jeszcze raz?
1: Jeszcze nie, bo dopiero, że tak powiem, będę wyjeżdżać, więc leżą spakowane.
0: Super.
1: I myślę, że od poniedziałku ruszymy.
0: A, czyli to już poniedziałek ten urlop. Ręcznik od Radia Plus dla ciebie plażowy. Czy plaża będzie grana, czy jednak wędrówki górskie? Albo coś jeszcze innego?
1: Będzie grana działka tym razem, także spokojny urlop działkowy.
0: Na dos. Super.
1: Dokładnie.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, pozdrawiam moje dzieciaki, w których próbuję zaszczepić pasję właśnie do czytania i do książek Nienackiego.
0: To do tego także się przyłączę. Ode mnie jeszcze jedna książka, która przyda się być może do czytania na plaży albo dla tych, którzy interesują się stworami morskimi. To będzie niespodzianka.
1: Super, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Queen, The Show Must Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Z siadłem leko 400 gramów krasnystaw. 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus. Złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety Żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawid.
5: Aż 40 kapsułek Żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Benina Carla i La Luna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a potem specjalne wydanie Przebojowej Poczty. Przypominam, że dotarła do nas smutna wiadomość, nie żyje Bonnie Tyler. I trzeba przyznać, że tegoroczne zaćmienie słońca i Total Eclipse of the Heart w tym roku będą brzmiały zupełnie inaczej. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Lekarze domagają się konkretów. Trwa spotkanie z minister zdrowia. Rotacja wojsk USA ma wrócić w ciągu kilku tygodni, mówi szef MON. Nie żyje Bonnie Tyler, artystka miała 75 lat. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Chodzi o propozycję zmian w ochronie zdrowia. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
2: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
1: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie 2 etatów.
0: Według Izby te propozycje niczego nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić lekarzy do pracy w publicznych szpitalach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem podczas szczytu NATO w Ankarze.
3: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
0: Jak mówił Kosiniak-Kamysz, trwa przegląd obecności armii.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Takie komunikaty właściwie wszędzie w mediach od paru dziesięciu minut. Ta smutna wiadomość do nas dotarła i tak jak za chwilę zagramy jeden z jej wielkich przebojów, It's a Heartache, to faktycznie serce boli.
2: Boli to bardzo. Jestem ogromnym fanem jej twórczości. Naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins. Jej karierę, to wszystko, co nagrywała, to efekt operacji strun głosowych. I ten charakterystyczny, zachrypnięty głos to efekt właśnie tej operacji. Na początku kariery często nazywana była Rodem Stewartem w spódnicy, ale bardzo szybko zdarła tę łatkę z siebie, bo naprawdę stała się wielką gwiazdą. Rok 75 i piosenka Lost in France to utwór, który przyniósł jej popularność, ale tak naprawdę rok 78 był wielkim, wielkim sukcesem. Piosenka It's a Heartache królowała na światowych listach przebojów i na długo ten utwór był takim taką muzyczną wizytówką Bonnie Tyler. Piosenka rewelacyjna, melodyjna, wpadająca w ucho, świetnie wyprodukowana. W takiej stylistyce lat 70., drugiej połowy lat 70., gdzie słychać było gitary, gdzie było takie trochę glam rockowego brzmienia. It's a Heartache i niezapomniana Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99. A Pepsi, 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 4.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Masz furę, rozbiłeś furę z acelikami.

komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i nie tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link 4.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kilkadziesiąt minut temu dotarła do nas ta smutna wiadomość. Wspominaliśmy, że Bonnie Tyler wielkie sukcesy odnosiła pod koniec lat 70., ale kolejna dekada to była dekada jej wielkich sukcesów. Warto wspomnieć duet z Shakinem Stevensem. Obydwoje pochodzili z Walii. Rockin' Good Way, piosenka, którą często przypominamy na antenie Radio Plus, która przeszła do historii europejskiego show biznesu. Także filmowy wielki hit Holding Out for a Hero z

filmu Footloose. To też światowy sukces. Bonnie Tyler na listach przebojów starannie dobierała repertuar, fantastycznie śpiewała na koncertach. Jeszcze jeden niezapomniany przebój tej artystki, Straight from the Heart, Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Było kołysząco, wakacyjnie, za nami grupa Inner Circle i utwór zatytułowany Sweat a la la la la long to największy hit formacji, która specjalizuje się w muzyce reggae. Pora, byśmy zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 9 lipca 1990 roku premierę miał debiutancki album Beverly Craven pod tytułem po prostu Beverly Craven. No od tamtej pory minęło już prawie 4 dekady, 36 lat.
0: I wciąż wspominamy tę debiutancką płytę, która odniosła ogromny sukces w Europie, a pochodzący z niej przebój Promise Me to muzyczna wizytówka Beverly Craven i ten utwór już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Reklama.

0: To była Beata Kozidrak z jej pierwszej solowej płyty, utwór Taka Warszawa, niezwykle starannie nagrana piosenka, świetnie wyprodukowana, brzmi do dziś rewelacyjnie, tak jak brzmią piosenki kobiety, która dzisiaj odeszła, wielkiej gwiazdy walijskiej wokalistki Bonnie Tyler.
1: Tak, parędziesiąt minut temu dotarła do nas ta niezwykle smutna wiadomość, po której trochę się ciężko pozbierać, bo przecież liczyliśmy na to, że być może pojawi się jeszcze kiedyś w Polsce, gdzie lubiła przyjeżdżać i koncertować.
0: Te komunikaty w ostatnich dniach były bardzo optymistyczne, że wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej i że być może wróci do zdrowia. Szkoda, że odeszła. No, dla mnie to część mojego życia i to ogromna część, bo nie ukrywam, że od pierwszego utworu, który usłyszałem, Lost in France, byłem wielkim fanem jej twórczości. If You Were a Woman to piosenka, którą żegnamy się dzisiaj i będziemy pamiętali o Bonnie Tyler i będziemy wracali do jej tych niezapomnianych przebojów.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

0: Plus Kraków. Akcja saperów w centrum Kielc. Za chwilę szczegóły. Więzienie dla małżeństwa rosyjskich szpiegów jest wyrok sądu. Powiemy też o planach nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Saperzy w akcji w centrum Kielc przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej. Ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
1: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
0: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła została zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. miał także nadać paczkę z bombą kumulacyjną.
2: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
0: Mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb 2 lata temu. Postępowanie toczyło się jednak za zamkniętymi drzwiami. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt ze schroniska w Nowym Targu, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
3: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
4: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
5: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
6: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
0: Dodawał wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk. Właściciele zamknęli schronisko w Nowym Targu po 32 latach. Twierdzą, że nie wytrzymali fali hejtu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krynicy zarzucało im trzymanie psów w złych warunkach. Te informacje się jednak nie potwierdziły.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Paulin ojciec Michał Bortnik, stawia na ewolucję i budowanie mostów z mediami świeckimi. Jak mówi w rozmowie z Radiem Plus, wyzwaniem będą trudne dla Kościoła tematy.
8: To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne i ten głos, żeby był słyszalny.
0: Nowy prezes KAI postrzega swoją rolę przede wszystkim jako służbę Kościołowi.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Za 4 tygodnie wyruszą do Pani Jasnogórskiej 46. pielgrzymka krakowska z Wawelu na Jasną Górę. Odbędzie się między 6 a 11 sierpnia. Pielgrzymi z drugiej wspólnoty śródmiejskiej przejdą szlakiem przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przygotowania są już na ostatniej prostej, mówi ksiądz Piotr Kosakowski, przewodnik wspólnoty śródmiejskiej.
10: To jest bardzo ciekawa wspólnota. Nie ma dużo parafialnych grup, ale jest dużo właśnie wspólnot zakonnych, które idą z nami. I zakonnicy skupiają ludzi, którzy wokół nich się formują, dlatego jest bardzo charakterystyczna ta grupa śródmiejska. Mamy wspólnotę i braterską, i młodzieżową, mamy wspólnotę rodzinną.
9: Cały czas można zostać wolontariuszem w tej grupie, poszukiwane są osoby do śpiewu i grające na gitarze, a zapisać też można się na pielgrzymkę telefonicznie lub przez stronę internetową. Maturzyści z Małopolski znów najlepsi w kraju, największy odsetek pozytywnych wyników przypadł naszemu regionowi. W Małopolsce do matur przystąpiło ponad 30 tysięcy uczniów i 85% z nich zdało. Wśród nich 89% absolwentów liceów i 77% techników. I jeszcze sprawdźmy, co słychać w pogodzie. No dziś bez parasola lepiej nie wychodzić, bo padać ma do wieczora w całym regionie. W Krakowie na termometrach maksymalnie 19 stopni. Cały czas wieje chłodny wiatr. Przed nami chłodna noc, bo minimalnie tylko 10 stopni. Coś to lato nie chce do nas wrócić. Większe ocieplenie dopiero od poniedziałku.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A i teraz będzie pięknie i naprawdę przebojowo. Richard Marks, Right Here Waiting. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Tina Turner i Foreign Affair w Radiu Plus. Przez ostatnie dwa tygodnie bawiliśmy się aktywnie dosyć, prosząc was o to, żebyście wysyłali nam zdjęcia tego, jak się ruszacie, jak spędzacie wolny czas na sportowo. No i dzisiaj ostatni dzień tej zabawy, bo jutro wielki finał. Jutro będą emocje, po godzinie 9 Łukasz i Kozibor. No jeszcze nie wiemy, kto wygrał, ale być może jeszcze jest szansa dla was, żeby przesłać nam takie zdjęcie na radioplus.pl. Na przykład jak gracie w piłkę, jak spacerujecie, jak jeździcie na rowerze, jak pływacie, albo jak gracie w tenisa chociażby, bo główna nagroda to jest lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która od wielu lat w tenisa gra i robi to świetnie. Do tego jeszcze będziemy mieli dla was zupełnie nową rakietę do tenisa i 1000 zł na dowolnie wybrany przez was cel, czyli takie wakacyjne, kieszonkowe. Wyślijcie zdjęcie radioplus.pl, bo naprawdę warto, a ja po godzinie 14 jeszcze dzisiaj w ramach bonusu będę miał dla kogoś zestaw do badmintona dla dwóch osób. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Z kim ty? Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline.

0: InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Można powiedzieć, że niezły jazz, prawda? Sade i Smooth Operator w kalendarzu, 9 dzień lipca. Dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. No to jeżeli ktoś ma jakoś tak na później, to będzie mógł spróbować, bo to już właściwie za 27 minut 14. Ja niestety przyszedłem tą samą, ale mogę zrobić patent i wrócić inną.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

0: Demono i kochać inaczej, to prawie godzina 14 w Radio Plus. Za chwilę Mikołaj Gronat i wiadomości.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
8: Wiosna, wiosna,

0: Minister zdrowia spotkała się z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie 2 godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL-u Łukasz Jankowski. Rozmowy dotyczyły proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia, a na miejscu śledził je nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegało spotkanie.
1: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
2: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
1: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
3: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
1: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
0: Rozmowy mają być kontynuowane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w przyszłym tygodniu. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do mieszkań.
4: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
5: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
4: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
6: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
7: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
8: nie wpuszczają do środka?
7: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
0: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy został zamknięty dla pieszych i kierowców. Odpowie przed sądem za jazdę po pijanemu. 41-latek z okolic Kamiennej Góry wiózł 3 osoby pożyczonym samochodem i miał 3 promile, a auto rozbił na słupie. W wypadku w Lubawce prawie zginęły 2 osoby, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
9: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej roztrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
0: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich, którzy stali się ofiarami prześladowań chrześcijan. W grupie znaleźli się zakonnicy, katechiści, ale także całe rodziny z dziećmi. Ich męczeństwo to proroczy znak dla współczesnych chrześcijan, mówi wykładowca Uniwersytetu Fujian na Tajwanie, werbista ojciec Wojciech Rybka.
11: Mamy też różne próby wiary, czasami jakoś tam bolesne, bo nas ktoś tam wyśmieje, bo nas ktoś tam będzie szykanował za naszą wiarę, czy za poglądy związane z wiarą. Tę siłę trzeba czerpać od Pana Boga na wzór właśnie męczenników. I wtedy to wszystko, choć jest po ludzku trudne, staje się wykonalne i proste.
0: 26 lat temu kanonizował ich ojciec święty Jan Paweł II.
12: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Krakowskie dorożki zostają na rynku. Radni dyskutowali wczoraj o zmianie konnego transportu na bardziej ekologiczne. Konie dorożkarskie nie są przystosowane do pracy w upale oraz w miejskim hałasie, mówi Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
13: To mogą być dorożki elektryczne, to mogą być wszelkie inne pojazdy. Dorożka elektryczna na jednym ładowaniu może 12 godzin jeździć niezależnie od temperatury.
14: Obstajemy twardo za tradycyjnym powożeniem koni. Dorożka. Jeżeli chodzi o temperaturę, zjeżdżamy w zacienione postoje. Mamy ich 3 do dyspozycji. Gdy temperatura przekracza 28 stopni, gdy temperatura jest wyższa, w ogóle nie wyjeżdżamy.
12: Kontruje Dorota Litwicka, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Za likwidacją dorożek było 13 radnych, 20 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Pojazdy nadal mogą jeździć po płycie rynku głównego. Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. stabałowe Bajania. Główną sceną jest Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, a impreza potrwa do końca tygodnia. A my odpoczywamy od upałów. Dziś do tego przyda się parasol, bo do wieczora może przelotnie padać. W Krakowie na termometrach maksymalnie 19 stopni, na Podhalu w Zakopanem 15, a w Nowym Targu 16. W weekend w Krakowie więcej słońca, ale realnie cieplej, a nawet upalnie zrobi się dopiero od przyszłego tygodnia. W poniedziałek 25 stopni.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A zaczynamy bardzo tanecznie. Już teraz w Radio Plus Ricky Martin, Living La Vida Loca. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Cha cha, only the lonely to Roy Orbison. 19 minut właśnie, w tym momencie. Po 14 jeszcze kilka minut zostało do kolejnego rozstrzygnięcia, już ostatniego tak naprawdę naszej zabawy. Pokaż jak się ruszasz. Jutro wielki finał u Kasi Kozimor po godzinie 9. Do zdobycia będzie rakieta do tenisa, lekcja gry w tenisa właśnie z Kasią, która w tenisa gra świetnie, i 1000 zł jeszcze na takie wakacyjne kieszonkowe będziemy mieli. To wszystko trafi jutro do kogoś. Także jeżeli jeszcze nie zgłosiliście się do naszej zabawy, to jest chwila. Jest moment, żeby wysłać zdjęcie waszej aktywności, pokazać nam jak się ruszacie, czy gracie w piłkę, czy chodzicie na spacery, czy jeździcie na rowerze. Może górskie wycieczki, a może właśnie ten tenis. Dajcie znać na radio+.pl, wyślijcie zwykłe zdjęcie, a ja za chwilę jeszcze w ramach takiego bonusu przedfinałowego podaruję komuś zestaw do badmintona. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnystaw. 2,40 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnystaw. 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbu

0: Sysiket za nami, a przed nami telefon, bo właśnie dodzwoniłem się do Krzysztofa. Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z tego, co czytam, od najmłodszych lat jesteś ze sportem związany, różne dziedziny przerobiłeś i przerabiasz.
1: Tak, no od dzieciństwa, czyli od młodości trenowałem lekką atletykę, ale no niestety, tak jak pisałem, uległem kontuzji kolana i w tamtych czasach niestety nikt mi nie proponował naprawienia tego, więc musiałem zrezygnować z takiego zawodowego, można powiedzieć w cudzysłowie, uprawiania sportu, ale bez sportu żyć nie mogłem, więc rower zacząłem intensywnie uprawiać. Oczywiście do tego doszły narty, no a tenis to już w dorosłym życiu zacząłem się w to bawić i te wszystkie sporty do dzisiaj uprawiam.
0: Świetnie, to brzmi naprawdę fascynująco. Ja też chciałem powiedzieć, że jutro właśnie wielki finał, oczywiście masz szansę, być może to tobie się przytrafi możliwość lekcji gry w tenisa z Kasią Kozimor, rakieta tenisowa i 1000 złotych, za co trzymam mocno kciuki, a dzisiaj wysyłam w nagrodę zestaw do badmintona.
1: No dziękuję bardzo. Będzie mi rośnie mi wnuk, więc z nim na pewno będę próbował tego badmintona pograć.
0: Świetnie, trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie pozdrawiam całe radio.
0: Dzięki.

0: reklama. Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Mały Elf i Halina Frąskowiak kończą tę godzinę. My zbliżamy się do 15, a za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
5: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
7: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w RabczeZdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Lapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Z siadłem mleko 400 gramów krasnystaw. 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus. 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Są pierwsze komentarze dyrektorów szpitali do propozycji reform minister zdrowia. Załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dla nich nie ma to znaczenia. Za chwilę wakacje z wojskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ukróci podbieranie sobie lekarzy? Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym ze szpitali.
2: Propozycję pani minister oceniam pozytywnie, ponieważ zmiany w systemie ochrony zdrowia są konieczne w tym momencie. Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
1: Komentowała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy placówek. Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca.
3: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
1: Opowiada Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że prowadzi działalność nacjonalistyczną. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
3: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
1: Podejrzanym grozić może grzywna, ograniczenie wolności lub nawet rok odsiadki. Ostrzeżenia i czerwone flagi, załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju. Będą tam obowiązywać alerty pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu, nawałnic i burz.
4: Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, województwie mazowieckim oraz na północy lubelskiego to ostrzeżenie ważne będzie od godziny 20 do jutra do godziny 18. Natomiast na wschodzie warmińsko-mazurskiego oraz województwie podlaskim od godziny 16 do jutra do godziny 18.
1: Mówił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Spodziewanym burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający 65 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej i przeżyć nietypową przygodę.
5: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
1: Mówił kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat, a my pytamy, co sądzą o takiej formie.
6: Wakacje z wojskiem. Fajny pomysł, czy niekoniecznie?
7: Zależy dla kogo, jak dla mnie to nie. Ale są ludzie, którzy chcą, że tak powiem, aktywnie spędzać wakacje i przy okazji przysłużyć się dla naszej ojczyzny.
6: Jasne, czemu nie? Zawsze to jest jakaś aktywność dodatkowa taka w wakacje, a przy okazji można jakieś doświadczenie zdobyć.
8: Moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja, tutaj każdy może się spróbować.
9: Lubię sport, więc mógłby to być fajny trening, fajne wyzwanie do dalszej służby wojskowej. Raczej nie chciałbym się angażować.
1: Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Kolejny już od 13 lipca do 8 sierpnia.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zamknięcie zdublowanych oddziałów, przekazanie w wojskowym budynku i sprzętu oraz nacisk na leczenie żołnierzy. Takie zagrożenia według Łukasza Gibały może nieść połączenie zadłużonego szpitala Narutowicza ze szpitalem wojskowym w Krakowie. Radny Łukasz Gibała wystosował petycję, w której sugeruje, aby wiążące decyzje wstrzymać do czasu wyboru nowego prezydenta. To bałamuctwa, kontruje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
11: Sprawę SOR-u sobie wyjaśniliśmy, że może to być izba przyjęć. Powiedziałem panu dyrektorowi Wesołowi Guzikowi, że nie zaproponuję radnym żadnego głosowania, dopóki nie zobaczymy projektu ustawy. Ja się liczę też z tym, że do tego porozumienia nie dojdzie i my będziemy musieli kolejnymi kroplówkami podtrzymywać szpital przy życiu.
10: Decyzję o ewentualnym połączeniu szpitala Narutowicza z wojskowym musi podjąć Rada Miasta Krakowa. Ścieżka przy Zakrzówku już otwarta, zakończyła się modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Wyłom. Roboty budowlane zakończyły się terminowo, a inwestycja została zrealizowana w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego. A pogoda w kratkę. Chyba tak najlepiej określić to, co dzieje się za oknem. Od pełnego słońca po czarne chmury i opady deszczu i tak dziś będzie do wieczora. Na termometrach w Krakowie do 19 stopni, w Zakopanem tylko 15 i deszczowo. Niby ma poprawić się w weekend, ale wyraźne ocieplenie dopiero od poniedziałku. Biometr mamy niekorzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I w Radio Plus już teraz wakacyjny przebój. Madonna, La Isla Bonita. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 7 minut po 15.

panowie z Pet Shop Boys i Domino Dancing w Radio Plus. Przez ostatnie właściwie niemal dwa tygodnie pytaliśmy was o waszą aktywność fizyczną, aby przysyłaliście nam zdjęcia z tego, jak no właśnie na sportowo spędzacie czas. I dzięki za to, bo przed nami trudna decyzja. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kogo wybierzemy, ale to się wydarzy jutro. A tę przyjemność wielkiego finału i wręczenia nagród będzie miała Kasia Kozimor już po godzinie 9:00, także no czekamy. I sam jestem ciekawy, na pewno będę śledził całą sytuację. Bo nagroda główna to jest rakieta do tenisa, to jest 1000 zł i to jest lekcja gry z Kasią Kozimor, która no, w tenisa radzi sobie świetnie. Także wielki finał gry z Kasią Kozimor, która no, w tenisa radzi sobie świetnie. Także wielki finał już jutro w Radiu Plus po godzinie 9:00.

0: Właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Już w niedzielę 26.

0: programie od 15:00 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Z siadłem mleko 400 gramów krasnystaw. 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus. 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Junona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Reklama.

Oj tak, trochę tak to wygląda, jak w piosence u Ani Jurksztowicz, że jest tu lewa sporo deszczu, zwłaszcza na tej ścianie wschodniej. No i dzisiaj, ale także jutro, no nic, jakoś będziemy musieli sobie poradzić.

0: Reklama.
1: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zsiadłe mleko 400 gramów krasnysta w 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Zwariowany poniedziałek, ale spokojnie, dzisiaj czwartek, więc nie jest źle. A za chwilę piątek i za chwilę weekend. To do poniedziałku jeszcze chwilę. Dziewczyny z Bengals, Maniac Monday, na koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, a my ponownie słyszymy się we wtorek. Janek Pasterski. Trzymajcie się ciepło.
1: Reklama. Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Śmietana 18%, 400 gramów piątnica. 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Z siadłem leko 400 gramów krasnystaw. 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Arbus. Złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Agenci CBA ponownie weszli do warszawskiego szpitala południowego. Na Pomorzu szacują straty po silnym sztormie. Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał na Mundialu. Francja-Maroko. Jest 16. Marcin Bartnik. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o jakiś nowy wątek afery. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: O czym przypominał Michał Rawa. Szacują straty po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr. Przychodzi czas na liczenie zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie.
4: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
1: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na pomorskich plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, która służy ochronie i odbudowie wydm. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. O tym, jak doszło do zdarzenia w Milejowicach, opowiedziała nam Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
5: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
1: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwierćfinały, czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw w Katarze. Za oceanem zaczyna się więc gra o najwyższą stawkę. Ten mecz dziś czasu o 22 czasu polskiego, a w ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
9: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Na początek efekty spotkania lekarzy z minister zdrowia na temat reformy systemu. Za chwilę też prognozy inflacyjne prezesa NBP oraz zapowiedź IMGW o powrocie upałów. Jest 17. Marcin Bartnik. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych lekarzy. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry, Jakubie. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
2: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: W ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, gdy kluczowe będą dane z gospodarki.
5: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku i jest niższa niż w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
6: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Zapowiadał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na razie alerty dotyczące intensywnych opadów dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz częściowo województw mazowieckiego i lubelskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz interesująca propozycja dla turystów, ale nie tylko. Jeden z przyklasztornych ogrodów tuż za kościołem Bernardynów w centrum Krakowa otworzy się dla zwiedzających. Zakonnicy uprawiali tam warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni.
7: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Opowiadał ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów. Zajrzeć za klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody. Właśnie ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na Piasku i cystersów w Mogile, wymienia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych, opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
1: Najbliższe spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Obowiązują zapisy.
9: Od rana mówimy, że dotarła do nas informacja o śmierci Bonnie Taylor. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie, kłaniam się Państwu. To właśnie ona w nagraniu Call Me.

0: Bonnie Tyler pierwszy publiczny występ dała we wieku 12 lat. Śpiewała wtedy w kaplicy anglikański hymn. Później występowała w różnych chórkach, w miejscowych zespołach. Przez 10 lat jeździła z występami po okolicach południowej Walii, a dorabiała pracując w sklepie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ale państwo pewnie ciekawi, czym zajmiemy się dziś w magazynie reporterów. Otóż zakaz sprzedaży alkoholu w Krakowie od września będzie obowiązywał od 22 już do 6 rano. Dorożki zostaną na rynku głównym. Po trwającej ponad 3 godziny burzliwej dyskusji większość radnych opowiedziała się za pozostawieniem ich w centrum miasta. Pielgrzymi z drugiej wspólnoty śródmiejskiej przejdą szlakiem przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przygotowania do pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę wkraczają na ostatnią prostą. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Powiemy więcej o tym problemie. No i powiemy więcej również niż w wiadomościach o tym, że krakowianie będą mogli odkrywać niedostępne na co dzień przyklasztorne ogrody. Zarząd Zieleni Miejskiej, jak słyszeliśmy, organizuje tam letnią szkołę ogrodników. Mamy na to czas do 18.00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Krakowscy radni zdecydowali o wydłużeniu zakazu sprzedaży alkoholu. Od września będzie on obowiązywał nie od północy do 5.30, tak jak do tej pory, ale od 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji, ale wzięło w nich udział niecałe 1000 osób. Niemniej większość ankietowanych była za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach.
2: Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W dniach od 3 do 26 czerwca trwały konsultacje społeczne w tym zakresie. Wzięło w nich udział niecałe 1000 mieszkańców. Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć tą nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24.05.30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby. Ankiety były elementem tych konsultacji, czyli konsultacje polegały na tym, że były spotkanie, tutaj odbyło się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, gdzie mogli wszyscy zainteresowani przyjść, można było składać ankiety papierowe, elektroniczne, również można było dzwonić telefonicznie i z tego wszystkiego nam wyszły właśnie te wyniki, które przed chwilą przedstawiłem.
3: Ja uważam, że akurat takie wydłużenie niewiele zmieni w sytuacji miasta. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Bo widać, że już dzisiaj, zwłaszcza w centrum Krakowa, problemem nie są sklepy monopolowe, które sprzedają piwo, wódkę czy inne alkohole na wynos. Problemem są raczej restauracje i wyszynki, takie bary, które no, powodują, że co z tego, że ktoś nie kupi w tym czy tamtym sklepie spożywczym piwa czy alkoholu, jak będzie mógł pójść 5 metrów dalej, zapłacić dwa razy drożej i kupić to samo, wypić w barze. Więc ten problem tak czy inaczej będzie. Natomiast finalnie ja poprę ten wniosek, no bo jednak pewne statystyki pokazują, że spadła liczba przestępstw, spadła liczba problemów. Natomiast sądzę, że trzeba by było też zadbać bardziej o to w większym stopniu, by te zakłócania ciszy nocnej, które wynikają choćby z funkcjonowania lokali gastronomicznych, by tutaj zmienić prawo w Polsce, bo ustawa niestety jest tak mało precyzyjna, że tak naprawdę dzisiaj miasto ma małe możliwości, by na przykład odbierać koncesje. Natomiast sądzę, że trzeba będzie się tym też zająć w przyszłości, ale to jest oczywiście temat na inne uchwały i inne ustawy.
4: Będę głosował przeciw. Grzegorz Wojciech Stawowy, radny koalicji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ jestem konserwatywnym liberałem i uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem. A powtórę, jestem przedsiębiorcą, w związku z tym dbam też o interesy przedsiębiorców i uważam, że ograniczenie godzin pracy to jest ograniczenie ich zysków i dlatego będę głosował przeciw. Może nie upadnie sklep, ale na przykład zostanie zwolniony pracownik. Istnieje określona ilość godzin, w których pracodawca musi zarobić na lokal, na czynsz i tak dalej.
5: Eliza Dedeńska-Czesak, wiceprzewodnicząca Klubu Kraków dla Mieszkańców. Jeśli chodzi o rozszerzenie tych godzin, właśnie o te godziny od 22 do 6, myślę, że jest to dobry krok. To wynika chociażby z ankiet, które wypełniali mieszkańcy. 67% mieszkańców, którzy przystąpiło do takiej ankiety, są za tym, żeby wydłużyć godziny obowiązywania. Więc uważam, że my jako radni powinniśmy wesprzeć ten głos i oczywiście zagłosować za.
6: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji, jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było. W związku z tym to bardzo pomaga nam w pracy i przede wszystkim zaprowadza spokój, porządek w tych właśnie miejscach.
2: Kwestie związane z zakłócaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, kwestie związane z hałasem nadmiernym, który generują sklepy, które sprzedają alkohol w godzinach nocnych, więc te wszystkie aspekty, które od lat się przewijają. Warto dodać, że wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu 10% w skali poszczególnych miesięcy, jeżeli porównujemy to z tym, co było wcześniej, zanim te przepisy zaczęły obowiązywać, więc tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
1: Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach głosowało 27 radnych. 2 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Nowe godziny prohibicji zaczną obowiązywać, tak jak wspomniałem, od września.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
7: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.
11: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Schroniska dla bezdomnych psów nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Inne psy wyłapane na Podhalu wezmą chętnie, ale tych konkretnych, które są w schronisku, nie, bo się boją. Nowego domu dla psów szukają podhalańskie gminy, które bezpańskie zwierzęta umieszczały dotychczas w Nowym Targu. O problemie mówić będzie Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: W zasadzie jako Zakopane piszemy do całej Polski i na dzisiaj po tym wszystkim, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane. Między wierszami gdzieś się słyszy, że nie chcą mieć u siebie podobnego festiwalu, jaki miało przed swoimi bramami schronisko w Nowym Targu i też oczywiście właścicielom takich schronisk się nie dziwię.
3: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
4: Bardzo zła atmosfera, którą utworzono wokół schroniska, wokół całej tej sytuacji powoduje, że w Polsce są schroniska, które boją się przyjąć psy z Nowego Targu, ponieważ boją się tej ścieżki, kiedy będzie się sprawdzało w innych schroniskach i tak dalej. I pierwsze pytania, oprócz informacji adopcyjnych, to pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
5: Chyba jestem, gmina Łukoteczańska chyba ma najwięcej tam psów, może Biały Dunajec ma podobną ilość. Na ten moment mieliśmy 18 psów, 6 udało się przewieźć do innego schroniska. Natomiast czas mija, dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie. Czujemy się trochę pokrzywdzeni tą decyzją. Po pierwsze, ten termin jest nieracjonalnie krótki. Po drugie, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, wyjście z tego problemu.
2: Gmina Zakopane ma 18 psów w schronisku na ten moment. Najbardziej przykre jest to, że taka bezrefleksyjna kampania hejtu i nienawiści doprowadziła do zamknięcia tego schroniska, co powoduje tylko więcej problemów niż korzyści. Jeżeli komuś się wydaje, że w marcu zacznie protestować, siać tą nienawiść w internecie, w czerwcu doprowadzi do zamknięcia schroniska, a we wrześniu będzie nowe schronisko międzygminne, no to jest w wielkim błędzie, bo to jest niemożliwe do zrobienia tak szybko. My rozpoczęliśmy rozmowy, aby stworzyć takie miejsce, natomiast to wszystko wymaga czasu.
4: Czy współpracują z nami te organizacje? Właściwie żądają od nas szeregu informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, więc moi urzędnicy przez następne dni będą się w zasadzie tylko tym zajmować. Natomiast no, oferują Państwo pomoc internetową na Facebooku. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Pewnie wiele rodzin adopcyjnych zgłosi się dzięki tym kanałom.
2: Kolejna bardzo przykra rzecz, że większość tych organizacji, które tak głośno protestowały, nawet tych psów nie mogą przyjąć, bo albo działają nielegalnie, albo są niezarejestrowane w głównym wykazie głównego lekarza weterynarii, a jasno wojewoda określił, dokąd te psy mogą iść. Psy mogą iść tylko i wyłącznie do instytucji, które w wykazie są zarejestrowane, są w tym rejestrze.
6: Andrzej Skupień, starosta Taczyński. Tematem gorącym dla wszystkich jest sprawa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. To jest sytuacja, można powiedzieć, prawie kryzysowa, głównie dla gmin, które zmierzą się teraz z tym, co zrobić z psami, które zostaną za chwilę oddane, prawda? I trzeba tutaj dużą akcję i promocyjną przyjmowania przez osoby prywatne przejmowania tych zwierząt, ale też rozwiązania na dzisiaj i na przyszłość tej trudnej sytuacji.
5: No nie ma tych psów, gdzie przenieść. Schroniska w całej Polsce są przepełnione, a nawet jak są gdzieś, no to tak daleko, że nie będziemy przez pół Polski psów wozić, więc zostaliśmy pozostawieni z tym problemem. Moim zdaniem trochę nie w porządku to zostało załatwione. Natomiast no pracujemy, każdy na swój sposób. Niektórym się udaje załatwić adopcję tych psów, niektórzy rozmawiają ze schroniskami, żeby przejęli te psy, więc pracujemy. My ciągle mamy nadzieję, że w tym terminie się wyrobimy.
1: Decyzję o zamknięciu schroniska w Nowym Targu podjęli sami jego właściciele. Po 32 latach nie wytrzymali fali hejtu, która od marca wylewała się na nich w internecie. A szale goryczy przelała kontrola Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy. Stwierdzono, że w czasie ostatnich upałów w psich boksach jest 70 stopni Celsjusza i 5 zwierząt nawet zdechło. Te doniesienia nie potwierdziły się.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zakończył się proces w sprawie ataku nożem w wypożyczalni kładów w Poroninie. Doszło do tego zdarzenia w styczniu 2025 roku. Zaatakował właściciel wypożyczalni i ranił mieszkańca tej samej miejscowości, który z grupą innych przyszedł zaprotestować przeciw rozjeżdżaniu pól przez kłady. Prokuratura zarzuca oskarżonemu narażenie życia i zdrowia pokrzywdzonego oraz kierowanie gróźb karalnych w warunkach czynu chuligańskiego. Dziś odbyły się mowy końcowe w procesie. Mówić będzie prokurator Aneta Chłatki.
2: Chciałabym tylko podkreślić, jak tak naprawdę niewiele brakowało do tego, aby faktycznie proces przekształtował się, toczył się w zupełnie innej kwalifikacji prawnej czynu. Mianowicie od przyjęcia usiłowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowania do spowodowania takiego uszczerbku, a nawet usiłowania zabójstwa. Wysoki Sądzie, taki właśnie obraz rzeczywistości odtworzyliśmy na podstawie materiału dowodowego. Obraz taki, że nietrzeźwy sprawca udał się na miejsce zdarzenia, udał się mając w ręku nóż, udał się z premedytacją i z zamiarem zaatakowania osoby, z którą był skonfliktowany od dłuższego czasu, a co było związane z nielegalnymi przejazdami przez nieruchomości stanowiące własność nie tylko samego pokrzywdzonego, ale wszystkich osób, które się tam znalazły na miejscu.
3: Krzysztof Napczyk. Zmieniło się o tyle, że nasze pola prywatne mamy zabezpieczone poprzez pozew zbiorowy i tu faktycznie jest poprawa, no bo jest realna kasa za niszczenie naszych pól. Ale co do ogółu układów na Podhalu, wręcz to urosło. Powstają nowe wypożyczalnie, jest więcej tych kładów, no i bardziej dewastowane są takie gruntowe drogi polne.
4: Od samego początku tego postępowania mój klient się przyznaje do popełnienia przestępstwa. Co więcej, proszę Wysokiego Sądu, na tej sali przeprosił, proszę Wysokiego Sądu, pokrzywdzonego, wyraził skruchę ze swojego zachowania. Co więcej, powiedział, że ma pełną świadomość, że mężczyzna w wieku ponad 60 lat, ojciec trójki dzieci, nie powinien w taki sposób się zachować.
3: Uchwała obowiązuje, jest zakaz poruszania się szeregiem jakby maszyn i w związku z tym próbowałem zatrzymać grupę dwa tygodnie temu syna oskarżonego o atak nożem na mnie. Gdzieś tam z nienacka wyjechał i z odległości 10 metrów prysnął mi gazem zawiącym oczy. Tomasz Gut.
5: Dalej mieszkańcy muszą organizować takie patrole, żeby pilnować tych swoich terenów.
6: Tak, gazem po oczach, no ja nie zdążyłem dojść akurat, no bo to oczywiście na grupie sobie piszemy, że jest taka akcja. No to wyruszyłem, no, zanim doszedłem do tego miejsca, no to już to Tomka nie było, no bo go zabrano, bo nic nie widział, po prostu stracił wzrok na godzinę.
2: Motywem są tylko i wyłącznie kwestie finansowe, mianowicie zabezpieczenie swojego interesu finansowego i ten interes finansowy, tylko i wyłącznie uzyskanie korzyści majątkowej było powodem ataku na życie i zdrowie ludzkie. Życie i zdrowie ludzkie, które jest tak naprawdę najwyżej chronionym dobrem w całym naszym systemie i wartości.
3: Ja się nie spodziewałem, że po akcji z nożem, gazem, nie spodziewałem się, że to będzie taka akcja.
6: Oni są po prostu niebezpieczni, tak? No my się ich też obawiamy, no bo nie wiadomo, co wyciągną z tych kładów, tak? My idziemy na spacer, bronimy swojego, a oni po prostu nas atakują.
4: Należy się, proszę Wysokiego Sądu, zastanowić nad tym, czy te działania były działaniami bez powodu, albo z oczywiście błahego. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że pomimo tego, że zachowanie, proszę Wysokiego Sądu, mojego klienta było naganne, to nie było, proszę Wysokiego Sądu, zachowanie bez żadnego powodu. Oczywiście w tym dniu powinien się zachować zdecydowanie inaczej. Natomiast samo wzburzenie tymi okolicznościami, które się zdarzyły 19 stycznia 2025 roku, jest dla mnie w pełni uzasadnione. Gdyby, proszę Wysokiego Sądu, ktoś przyszedł do mojego domu i zabronił mojej żonie wyjścia z domu, bo nie wzięła torebki, albo bo pójdzie i coś tam zrobi, no to ja przychodząc do tego domu też byłbym wzburzony. Pewnie zachowałbym się inaczej, ale wzburzenie u mnie by zostało.
1: Mówił Grzegorz Krawczyk, adwokat oskarżonego. Prokuratura domaga się kary 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki. Obrońca zaś wnosił o uznanie jego klienta winnym, ale wymierzenia kary w zawieszeniu, a także obniżenia nawiązki. Sąd wyrok ogłosi najprawdopodobniej za tydzień.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Za 4 tygodnie wyruszą do Jasnogórskiej Pani. 46. Piesza Pielgrzymka Krakowska z Wawelu na Jasną Górę odbędzie się od 6 do 11 sierpnia. Tradycyjnie. Pielgrzymi z drugiej wspólnoty śródmiejskiej przejdą szlakiem przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przygotowania są już na ostatniej prostej. Są spotkania ze służbami porządkowymi, kwatermistrzami, no i szkolenia.
2: Ksiądz Piotr Kosakowski, przewodnik śródmiejskiej grupy Pielgrzymki Krakowskiej, pracujący w Bazylice Mariackiej w Krakowie. To jest bardzo ciekawa wspólnota. Nie ma dużo parafialnych grup, ale jest dużo właśnie wspólnot zakonnych, które idą z nami. I zakonnicy skupiają ludzi, którzy wokół nich się formują. Dlatego no, jest bardzo charakterystyczna ta grupa śródmiejska. Mamy wspólnotę i braterską, i młodzieżową. Mamy wspólnotę rodzinną. I dla każdego coś w tej grupie się znajdzie. Każdy z członów Pielgrzymki Krakowskiej idzie zasadniczo inną trasą. Natomiast człon drugi, śródmiejski, idziemy wszystkie grupy jedną trasą i rzeczywiście ta trasa jest piękna, trasa przez Jurę Krakowsko-Częstochowską i drugiego dnia chociażby mamy mszę świętą w Bramie Krakowskiej, niesamowite przeżycie, kiedy w Parku Narodowym można przeżywać Eucharystię.
3: Jak wyglądają przygotowania do pielgrzymki?
2: Jest już bardzo dużo spotkań z różnymi służbami porządkowymi, z kwatermistrzami, z szefową bazy i trzeba przygotować i znaki wspólnot poszczególnych i trzeba przygotować właśnie proste rzeczy, żeby się porozumieć na pielgrzymce, żeby przeszkolić służby porządkowe i dzisiaj też trwają szkolenia służb porządkowych. Wiadomo, że trzeba zakonserwować wszystkie te sprzęty, które idą na pielgrzymkę, głośniki, które nam służą do tego, żeby się dobrze komunikować. Przejechaliśmy całą trasę pielgrzymki samochodem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy można tamtędy przejść, czy nie ma żadnych remontów. Takie proste rzeczy właściwie, ale jest dość skomplikowana ta praca. Odwiedzamy każdego z proboszczów na trasie, u którego gościmy. Odwiedzamy szkoły i spisujemy porozumienia między sobą, na jakiej zasadzie możemy tam być. Także jest dużo takich drobnych rzeczy, które potem na całość mają bardzo duży wpływ.
3: A co jest teraz największym wyzwaniem?
2: Kompletujemy ludzi oczywiście, bo co roku trochę te służby się zmieniają, trzeba przeszkolić nowych ludzi. Potrzebujemy wciąż ludzi, więc zachęcam do tego, żeby się angażować. Jeśli ktoś by chciał być w jakiejś służbie na pielgrzymce, najbardziej to w tej chwili chyba nam brakuje muzycznych. Potrzebujemy dużo osób, które będą śpiewać, bo to 6 dni drogi, to wiadomo, że jest to wysiłek duży i zachęcam do tego, jakby ktoś grał na gitarze, to śmiało do mnie dzwonić.
3: Jest ksiądz nowym przewodnikiem. Jakie oczekiwania, przemyślenia?
2: Jestem nowym i starym przewodnikiem, dlatego, że około 19 lat chodzę do wspólnoty śródmiejskiej z pielgrzymką krakowską. Ciągle byłem przewodnikiem jakiejś grupy. Wymagam od siebie, to znaczy trzeba się dobrze przygotować na pielgrzymkę. I już dzisiaj dużo chodzę po Krakowie, żeby dojść do Częstochowy. To jest duży wysiłek. Natomiast w tym roku też na pielgrzymkę krakowską z członem śródmiejskim pójdzie duża grupa Włochów. Będzie 116 osób i mamy planowane takie spotkania pierwszego dnia z księdzem kardynałem, gdzie będziemy rozmawiać o kościele w Polsce i kościele właśnie we Włoszech, o formacji młodych też. To, co najważniejsze na pielgrzymce, myślę, to jest słowo, które do nas ma dotrzeć, głęboko nas przemienić, słowo Boże, które ma nas napędzić na cały następny rok. I tego słowa dużo chcemy słuchać i chcemy rozmawiać ze sobą. Człon śródmiejski liczył ponad 1000 osób kiedyś. Ostatnimi laty widać, że ta liczba pielgrzymów wzrasta coraz bardziej. I te wspólnoty się powiększają, dlatego no liczę na to, że w tym roku też chętnych będzie coraz więcej, bo to jest piękne przeżycie i coś, co warto przeżyć.
1: Na pielgrzymkę jeszcze można się zapisać telefonicznie albo wypełniając formularz na stronie internetowej 46. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Po 17 mówiłem Państwu, że Bonnie Tyler na początku swojego śpiewania śpiewała w różnego rodzaju chórkach i praktycznie wędrowała po Walii. W czasie jednego z takich występów w 1975 roku została zauważona przez łowcę talentów Rogera Bella. On zaprosił ją do Londynu i niedługo potem Bonnie nagrała demo i podpisała kontrakt z RCA Records. Jej debiutancki singiel Lost in France stał się hitem. To piosenka z 1976.

0: reklama. Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.
9: Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Krakowskie dorożki jednak zostają na rynku. Radni dyskutowali wczoraj o zamianie konnego transportu na inny, bardziej ekologiczny. Obrońcy zwierząt sugerowali, że konie dorożkarskie nie są przystosowane do pracy w upale i w miejskim hałasie, bo naraża je to na stres i skraca im życie. Dorożkarze odpierali zarzuty, tłumacząc, że zwierzęta są odpowiednio zaopiekowane, a pojazdy są symbolem i tradycją Krakowa.
2: Litwicka Dorota, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Jest to wielopokoleniowa, wielowiekowa tradycja zapisana już w korzeniach miasta Krakowa. Kraków tworzy dorożki, tę całą historię Krakowa. My, dorożkarze, wychowujemy się z końmi od samego początku. Wiemy, ta cała wiedza przekazywana jest z ojca na syna, jak trzeba traktować zwierzę, jakie ma potrzeby. Mamy różny szereg zabezpieczeń odnośnie lata. Temat powraca jak bumerang każdego lata. Jeżeli chodzi o temperaturę, zjeżdżamy w zacienione postoje. Mamy ich 3 do dyspozycji. Gdy temperatura przekracza 28 stopni, gdy temperatura jest wyższa, tak jak w minionym tygodniu powyżej 30, są alerty 3 i 2 stopnia, w ogóle nie wyjeżdżamy. My w ten czas, dorożkarze, po prostu produkujemy im jedzenie, zapewniamy im zapas na przyszły rok, robimy siano, a nasze konie odpoczywają na padokach, na wybiegach i dopiero wieczorem na godzinę 20 przyjeżdżamy na rynek, gdzie dopiero możemy proponować usługi turystom, krakowskim mieszkańcom.
3: Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Nowa Lewica. Propozycja Komisji Ochrony Środowiska jest przede wszystkim skierowana, czy nakierowana na to, by w dorożkach konie już nie pracowały. Wychodzimy z założenia, że w XXI wieku mamy inne możliwości. To mogą być dorożki elektryczne, to mogą być wszelkie inne pojazdy. Dorożka elektryczna na jednym ładowaniu może 12 godzin jeździć niezależnie od temperatury, więc nie narusza dobrostanu zwierząt.
4: Za nami burzliwa dyskusja na temat dorożek, różne argumenty, walka na argumenty. Niemniej ostatecznie radni zdecydowali, że te dorożki na rynku głównym zostają.
5: Ja myślę, że to nie do końca jest tak, że oni zadecydowali, że zostają. Sabina Janeczko, rzeczniczka do spraw zwierząt. Tutaj bardzo ważny głos i głos, który ja też popieram, jest kwestia tego, żebyśmy rozmawiali i żebyśmy poprawiali dobrostan tych zwierząt, tak? I o to nam cały czas chodzi. Ja tutaj też nie mówiłam, czy jestem za, czy jestem przeciw. Natomiast mnie, jako rzecznikowi do spraw zwierząt, ja się wypowiadam w imieniu zwierząt. Wiem, że te warunki nie są w tym momencie najlepsze. Wiem, że dorożkarze nie za bardzo chcą rozmawiać, natomiast ja będę cały czas dążyła do tego, mimo tego, co się dzisiaj stało. Przegłosowane, nie przegłosowane, żeby te zwierzęta miały jak najlepiej i będę rozmawiała i będę dalej próbowała z dorożkarzami w tym temacie gdzieś się dogadać.
6: Jak ja się przysłuchiwałam tej całej dyskusji, to miałam poczucie, że jestem w średniowieczu. Anna Plaszczyk, oto z Animals. Udało mi się ustalić los 378 koni pracujących w Krakowie między 2019 a 2024 rokiem. W momencie, w którym opracowałam te dane, czyli zimą tego roku, 129 z tych koni już nie żyło. W związku z tym to jest 34% wszystkich zwierząt, które w tym okresie pracowały. To jest bardzo wysoka statystyka. Nadto 117 koni pracujących w sezonie 19-22 nie kontynuowało pracy w kolejnym sezonie. I z tego nie żyje połowa tych zwierząt wycofanych z pracy. W kolejnym sezonie do pracy zatrudniono 166 nowych koni, czyli 2 razy więcej. I z tego już 34 konie w tym momencie, kiedy ja te dane opracowywałam, nie żyły. Najmłodszy koń, który umarł, miał 5 lat. Najstarszy 22 lata. Konie umierały, były zabijane w rzeźni, bo tego nie wiemy. Prawdopodobnie trochę tak. Konie umierały, były zabijane w rzeźni średnio w wieku 11 lat. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że koń dobrze wykorzystywany do pracy, racjonalnie wykorzystywany do pracy, może pracować nawet te 30 lat, no to 11-letni koń umierający, czy też w rzeźni zabijany, to jest bardzo młode zwierzę, przed którym byłoby całe życie. A dlaczego on umiera w rzeźni? Ano dlatego, że już nikt poza rzeźnikiem go nie chce kupić, bo on się już do niczego innego oprócz mięsa nie nadaje.
7: Myślę, że przede wszystkim trzeba zastanowić się, co jest dla konia najlepsze. Konie są przede wszystkim stworzone do pracy. Anna Bronisz, zootechnik, nauczyciel, instruktor jazdy konnej oraz sędzia dyscypliny skoków i WKKW. Konie hodowane były przez wieki i te konie, które my tu widzimy na rynku, one są specjalnie wyselekcjonowane po to, żeby przede wszystkim pracować. Jeżeli one nie będą pracować, to następnym jakby etapem koni pociągowych jest rzeźna tak naprawdę rola. Tego byśmy naprawdę nie chcieli.
4: A jest jakiś kompromis sytuacji, bo tutaj była propozycja, aby te dorożki zastąpić jakimś alternatywnym transportem. Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Myślę, że nie będzie kompromisu. My obstajemy twardo za tradycyjnym powożeniem koni, dorożka. Melekcje to są elektryczne pojazdy, a dorożka, tutaj mamy zaręczyny, przejazdy turystyczne. Są to piękne sytuacje i piękne wspomnienia.
5: My mamy alternatywne, tak? Są turyści, którzy wybierają meleksy po prostu. Więc ja bym nie patrzyła w ogóle pod tym kątem, czy alternatywne, czy niealternatywne.
0: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór. Reklama.
1: Za chwilę wiadomości. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Będę na Państwa czekał jutro po 17, kiedy rozpoczniemy kolejny magazyn reporterów. Do usłyszenia.

0: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ-u. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść do zakładu Solino, doszło do przepychanek. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu, Francja-Maroko. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MSZ-u, potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
0: Agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. W tym kontekście niepokojące doniesienia płyną z Rzymu. Ambasador Rosji we Włoszech został dziś wezwany do MSZ-u. Aleksiej Poromanow otrzymał notę protestacyjną w związku z nielegalnymi działaniami prowadzonymi przez dwóch rosyjskich dyplomatów. Dwaj pracownicy ambasady zostali wydaleni z Italii w związku z działalnością szpiegowską. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło we Włoszech do aktów sabotażu. Dziś zatrzymano pociągi w Kalabrii z powodu uszkodzeń sieci w kilku punktach. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
2: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
0: Relacjonował Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy i czekają na decyzję.
3: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
4: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
5: Będzie można wrócić tutaj?
4: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
0: Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż jest zamknięty. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
6: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące, zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
7: Proszę... Pan nie wejdzie.
8: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę czuć na policję.
0: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co się da. Mówił trener reprezentacji Maroka Mohamed Ououbi. Mecze Francja-Maroko o 22 czasu polskiego. W pozostałych ćwierćfinałach mundialu, przypomnijmy, zmierzą się Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
9: Plus.

0: dzikich plaż, Irena Santor w Radio Plus.
1: Plus?
0: No ja z panią Irenką trochę się nie zgodzę i będę się droczyć, bo są jeszcze takie piękne plaże, na których można poczuć się jak na Bahamach, gdzie piaseczek jest drobniutki, jasny, mięciutki, gdzie woda jest lazurowa i dookoła nikogo i spokojnie można rozłożyć sobie ręczniczek, kocyk, bez obawy, że trzeba rano lecieć na plażę, żeby znaleźć miejsce na rozstawienie parawanu. Ja taką plażę znalazłam, ale lokalizacją z państwem się nie podzielę. Zostawiam sobie tę lokalizację na przyszły rok. W tym roku trafiła mi się jak genialna, piękna pogoda nad Bałtykiem i współczuję szczerze tym, którzy teraz wypoczywają nad polskim morzem i walczą z trudnymi warunkami. No, sztormy, wiatr, deszcz, no ale takie uroki Bałtyku. Ale ja i tak uważam, że warto. Warto też zostać z nami do 20. Agata Pytela. Dzień dobry, rozpoczynam swój dyżur. Jestem wyposażona w nagrody. Mam dla państwa bardzo ciekawe książki. Zaproszę was też do teatru i do kina. No to gramy i zaczynamy. Phil Collins, Two Hearts.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything.
1: I'm your man. Leonard Cohen w Radio Plus.
2: Luz.
1: Teraz przychodzę do Państwa z książkami, z nowościami. Mam taki dobry tytuł do polecenia na wakacje. Jest to drugi tom Kasandry w ruinach. Książka Magdy Knedler poleca się do czytania. Gdy przedwojenna Polska pogrąża się w narastającym chaosie, a nad Europą zbierają się ciemne chmury nazizmu, Kasandra i Staszek marzą tylko o jednym, o zwyczajnym życiu. Jednak wojna odbiera im wszystko i zmusza do wyborów, których nie da się cofnąć. Kasandra widzi więcej niż inni, jej wizje zaczynają się spełniać. Po powstaniu Staszek przemierza zrujnowaną Warszawę, szukając ukochanej. Niemców już nie ma, są Rosjanie, każdy krok może kosztować życie. Mimo to nie przestaje ratować tego, co ocalało. Polskich książek, pamięci, historii. Dlaczego Kasandra kazała mu obiecać, że przeżyje? Czy zostawiła mu ślad, który doprowadzi go do prawdy? I czy w świecie po katastrofie można jeszcze odnaleźć to, co najcenniejsze? Wiele znaków zapytania od odpowiedzi w książce Kasandra w ruinach, w tomie drugim. To książka Magdy Knedler. Tak dodam, że jest przepięknie wydana i będzie stanowić taką ozdobę domowej biblioteczki. A Magda Knedler jest autorką ponad 30 książek. Pisze głównie powieści historyczne i obyczajowe. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo styczności z tą autorką, no to polecam, aby rozpocząć swoją przygodę czytelniczą właśnie od Kasandry. Ja mam do Państwa tom drugi. Kasandra w ruinach, do zdobycia już teraz. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma ten tytuł w prezencie.
3: Reklama. Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. Czekaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Oczywiście Fleetwood Mac i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Teraz otworzył się dla mieszkańców i turystów przyklasztorne ogrody. Służyły modlitwie i pracy. Zakonnicy uprawiali warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w samym centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów. Zajrzeć za krakowskie klasztorne mury będzie można już w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodów organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2: Ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Myślę, że w ogóle dawniej, jak i teraz, to jest coś bardzo takiego biblijnego, bym powiedział, ponieważ Pan Bóg, jak mamy przy stworzeniu świata, przechadzał się z Adamem i Ewą po raju. I Jezus też mówił dużo o ogrodach, więc to jest jakieś takie, że no pójście za Panem Jezusem, z jednej strony właśnie modlitwa, z drugiej strony też piękno przyrody.
3: Aleksandra Mikulaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czym były takie ogrody klasztorne? Po pierwsze były fundamentem życia klasztornego, ale też mocno tutaj w nich zaakcentowana była samowystarczalność, ponieważ była fundamentem życia klasztornego.
2: Mamy tutaj gruszki, tutaj jabłonie różnego rodzaju. Przed chwilą papierówki sobie mogliśmy skosztować. Śliwki tak samo różnego rodzaju, mirabelki. Czereśnie dosyć szybko nam tutaj dojrzewają. Agrest, porzeczki, o widzimy tu maliny. No już mamy borówki, nie amerykańskie, tylko bernardyńskie. I kwiatki, tam widzimy róże. Ziemniaki były. Nawet nie tak dawno tutaj mieliśmy ziemniaki. Ludzie do tej pory pamiętają sprzedaż kwiatów. Z całego miasta tu przychodzili, żeby zakupić. A dzisiaj żyjemy z tych owoców do tej pory. Na przykład z jabłek, które tutaj były zebrane w tamtym roku. To przerobiliśmy to na soki.
3: W ogrodzie Bernardynów jest też zielnik. Co tutaj się znajduje?
2: Mięta. Mamy tutaj melisę, sałata, rabarbar, dynie.
3: To jest taka enklawa zieleni w centrum miasta. Jest cicho, spokojnie. Czy to sprzyja też takiemu skupieniu, modlitwie, zbliżeniu do Boga?
2: Przychodzimy też tutaj, do ogrodu. Często widać braci odmawiają różaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
3: W ubiegłym roku Kraków podpisał porozumienie z archidiecezją krakowską właśnie dotyczącą otwartych ogrodów i tego, żeby te ogrody znajdujące się przy instytucjach kościelnych, przy kościołach, przy klasztorach, w ramach różnorodnych wydarzeń udostępniać mieszkańcom Krakowa, dać im możliwość właśnie do zapoznania się z tymi przestrzeniami. Letnia Szkoła Miejskich Ogrodników będzie się skupiać właśnie na tym. Także mieszkańcy będą mieć niepowtarzalną okazję, żeby zajrzeć za klasztorne mury, żeby sprawdzić, jak wyglądają te ogrody. Będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, w których funkcjonowały młyny, a także sady czy uprawy. W wielu tych miejscach tak jest do teraz. Są tam właśnie stare sady, są miejsca pod uprawy, które są z powodzeniem realizowane. Myślę, że też nie zabraknie wielu smaczków, ciekawostek. Podczas zajęć krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta. Podczas tej edycji Letniej Szkoły Miejskich Ogrodników będziemy spotykać się w ogrodzie ojców Bernardynów. Będzie też możliwość obejrzenia ogrodu karmelitów na piasku. Będzie również ogród Bazyliki Świętego Floriana, a także ogród cystersów w Mogile.
0: Zapisy na najbliższe spotkanie w ogrodzie ojców Bernardynów są już zamknięte, ale kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Warto zatem śledzić stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej.

0: kochani, na Frąckowiak w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić do Fortu Borek, a to miejsce, w którym obok zabytkowych murów odbywają się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, wydarzenia dla całych rodzin. Dawna fortyfikacja zyskała nowe życie, stając się takim ważnym punktem na kulturalnej mapie Krakowa oraz wspaniałą przestrzenią integracji lokalnej społeczności. A Fort Borek już w sobotę będzie obchodził swoje urodziny. Niech Państwo zgadną, które? Czwarte! Zatem jest duży powód do świętowania, a to świętowanie rozpocznie się już od godziny 12. Przy forcie powstanie taki mobilny plac zabaw z atrakcjami dla najmłodszych. Będzie też fotobudka, strefa zabaw dla dzieci, piana, party. Dzieci będą mogły również zobaczyć spektakl Babroszki lecą w kosmos w wykonaniu teatru Trip. To o godzinie 12. Będzie też możliwość zwiedzania Fortu Borek z przewodnikiem. Będą takie dwie tury zwiedzania o godzinie 16 i o godzinie 18. Osoby zainteresowane historią fortyfikacji będą mogły poznać dzieje obiektu oraz zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne podczas zwykłych wizyt. Lista, oczywiście liczba miejsc jest ograniczona. Żeby dostać się na listę, trzeba wysłać swoje zgłoszenie na przykład drogą mailową na adres borek@ckpodgorza.pl. Można też zadzwonić do Fortu. A o godzinie 20 to, na co wszyscy czekają, czyli wielki koncert plenerowy, finał z udziałem zespołu LOR. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów, jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji młodej polskiej sceny alternatywnej. Zespół powstał w Krakowie w 2015 roku i tworzył go Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta oraz Paulina Sumera. Ich muzyka łączy elementy folku, alternatywy i subtelnych brzmień akustycznych. A podczas koncertu usłyszymy też utwory z najnowszego albumu Pele Mele, wydanego w marcu 2026 roku. Koncert o godzinie 20, ale przez cały dzień moc atrakcji. Będą to czwarte urodziny Fortu Borek, a na te urodziny zaproszeni są wszyscy, nie tylko mieszkańcy Klinów. Każdy mieszkaniec Krakowa może wybrać się na urodziny. Wszyscy są zaproszeni. Start o godzinie 12. Wet, wet, wet i kancelaria to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
8: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.

0: around to wet, wet, wet. To jest taki kawałek, który nie ma daty przydatności. Wciąż go się świetnie słucha. Ja już nawet nie zliczę, ile ma lat. A co tam, kto by liczył?
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: No ale policzę, ile minut zostało do godziny 19:00. Cztery. Dokładnie 4 minuty dzielą nas od 19:00, a do pełnej kancelaria. I przyjemne rytmy. Zabiorę cię właśnie tam. A tuż po pełnej będę mieć dla Państwa zaproszenia do kina. A teraz słuchamy.

0: Reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.
7: Dyrektorzy szpitali pozytywnie oceniają propozycje zmian proponowanych przez ministerstwo w sprawie lekarzy. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban w Polsce? Kamery będą we wszystkich nowych samochodach. Wchodzą w życie unijne przepisy. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
9: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
8: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
10: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
8: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
7: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą.
11: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
7: Powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Obrona nie wyklucza apelacji, mówi adwokat Katarzyna Matejczyk.
12: Pozostawię to do uznania jakby opinii publicznej. No, mnie te argumenty w pełni nie przekonują. Natomiast co do apelacji, decyzja zapadnie.
7: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024. Od tego czasu przebywali w areszcie. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban do Polski w ten weekend? Ma przyjechać były premier Węgier. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek stwierdził, że prezes Kaczyński chętnie spotka się z liderem Fideszu, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
13: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
7: Wyjaśniał Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą ratować ponad 25 tysięcy istnień do 2038 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Ćwierćfinały czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek wielki hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Za oceanem rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps podkreśla, że Maroko to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie i zapowiada świetny mecz. To pojedynek dwóch drużyn, które dobrze utrzymują się przy piłce, lubią atakować i strzelać gole. Maroko może być pierwszym zespołem, który na poważnie sprawdzi francuską obronę, uważa szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
14: Ale z drugiej strony, dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataków większą liczbą zawodników bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca dla Francuzów w ataku.
5: To, że Francuzom nie będzie łatwo, pokazali już marokańscy kibice, którzy w nocy przyjechali przed hotel francuskich piłkarzy i zakłócali im spokojny sen.
7: Ten mecz o 22 czasu polskiego, przypomnijmy, pozostałe pary ćwierćfinałowe to Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia i Argentyna, Szwajcaria.
15: Luz plus.
16: Toż to Nisa Tikaram, Twist in My Sobriety. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: tutaj robisz elektryczne gitary w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: No ja z Państwem jeszcze robię radio do godziny 20:00. Chcę Was zaprosić teraz do kina na bardzo ciekawy cykl. Trwa wakacyjny cykl Lato z Rafaelem, w ramach którego można oglądać takie największe filmowe przeboje Rafael Film. Będą odbywać się również przedpremierowe pokazy najnowszych produkcji. A już 12 lipca w kinie Kijów można zobaczyć hiszpański hit Niedzielę, laureata najważniejszych hiszpańskich nagród filmowych Goya, zwycięzcę festiwalu w San Sebastian i jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy w Hiszpanii. Jest to poruszająca opowieść o współczesnej rodzinie. Film przedstawia historię Ainary, inteligentnej nastolatki stojącej u progu dorosłości, która odkrywa w sobie powołanie religijne i postanawia wstąpić do zakonu, uwaga, klauzurowego. Jej decyzja spotyka się ze sprzeciwem bliskich, zwłaszcza dominującej ciotki, a proces rozeznawania powołania staje się dla dziewczyny bolesnym doświadczeniem, ale nie z powodu duchowych wątpliwości, lecz braku zrozumienia ze strony rodziny. Niedziela to taka subtelna i mądra opowieść o dojrzewaniu, o poszukiwaniu własnej tożsamości oraz o odwadze, by pozostać wiernym sobie nawet wtedy, gdy najbliżsi nie potrafią tego zrozumieć. Niedzielę, ten film do zobaczenia 12 lipca, czyli w niedzielę w kinie Kijów. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenia na ten pokaz, zatem jeśli macie ochotę w weekend wybrać się do kina i zobaczyć naprawdę wartościowy film, no to już piszcie na luzplus@radiomyślnikplus.pl.

0: co? Nóżka sama chodzi, prawda? I o to chodziło, żeby Państwa trochę rozruszać i pobudzić. 24 minut po godzinie 19. Co niektórzy przysypiają, wiadomo, zwalamy winę na pogodę, ale teraz, drodzy Państwo, totalne skupienie.
1: Plus, plus.
0: Bo będzie można wygrać, i to dobry tytuł na antenie Radia Plus, nowość wydawniczą od Lucyny Olejniczak, naszej krakowskiej, znakomitej pisarki. Kolejny tom Pani na wrzosowisku, a w zasadzie wielki finał tej serii, czyli Walc pożegnalny. Jest to czwarty tom porywającego cyklu o Elizie Bielskiej, którą los rzuca z ogarniętej wojną Warszawy do Anglii, gdzie wśród wrzosowisk odkrywa miłość, tajemnicę rezydencji i własną siłę. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć tę książkę i mieć co czytać podczas urlopu, no to już szybko piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Walc, otrzyma finałowy tom Pani na wrzosowisku, czyli Walc pożegnalny. A z panią Lucyną już jestem umówiona i oczywiście porozmawiamy o tym, co się pisze i o tym finałowym tomie. Wywiad już niebawem.
1: Reklama. Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie

0: www.mysłowo.pl. Tam znajdziesz informacje, które Ci pomogą.
1: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Reklama.

0: Kelly Family w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Wiele teatrów zakończyło sezon artystyczny już pod koniec czerwca, a Teatr Praska 52 pozostaje otwarty dla widzów przez cały lipiec. I to właśnie tutaj chcę Państwa zaprosić, bo w repertuarze nie brakuje inteligentnych komedii, z których Teatr Praska jest szczególnie znany, a na widzów czekają m.in. Stosunki prawne, komedia o damsko-męskich relacjach, czy też Imię, jedna z popularnych współczesnych komedii, Kolacja, przy której polecą Iskry, a wszystko zacznie się od niewinnego pytania, czy macie już jakiś pomysł na imię dla dziecka. W repertuarze są również takie tytuły jak Pozycje terapeutyczne, Narzeczony mojej żony, czy też najnowsza premiera Teatru Praska 52, Pantera z Tindera, która zakończy tegoroczny sezon artystyczny. A szczególne miejsce w repertuarze teatru zajmuje komedia dell'arte. Właśnie tutaj działa jedyna w Polsce krajowa scena komedii dell'arte, dzięki której widzowie mogą regularnie spotykać się z tradycją włoskiego teatru maski, sięgającą XVI wieku. A przed nami weekend z komedią dell'arte. Już w sobotę i w niedzielę przy Praskiej będzie można zobaczyć doskonały spektakl Oberża pod złamanym groszem. Zatem jeśli mają Państwo ochotę na wizytę w teatrze w weekend o godzinie 19 w sobotę albo w niedzielę, to Państwo wybierają dzień, no to piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenia na Oberże pod złamanym groszem czekają. Wystarczy tylko do mnie napisać. A teraz trzeba zrobić głośniej, bo to już Chris Isaak, Wicked Games.

0: nam. No zgadzam się, maj w tym roku był chłodny, zimny, nieprzyjemny.
1: Plus, plus.
0: A teraz deszczowe wakacje, co niektórzy pewnie już tęsknią za 30 na termometrze. No ja niekoniecznie, ale narzekać nie będę absolutnie za to, drodzy państwo. Jeśli wy narzekacie, stresujecie się, no to wyluzujcie, a najlepiej wyluzować na koncercie przy dobrej muzyce zespołu Manam. Trzy pokolenia zaśpiewają Manam. Jest to taki koncert z przebojami, które wykonają no właśnie babcia, wnuczka, a także córka. Trzy kobiety, które łączy pasja do muzyki, do wspólnego śpiewania i do sceny. Zaśpiewają największe przeboje zespołu Manam, zaśpiewają dla nas i dla was, drodzy państwo, dla nas, czyli dla krakowskiej publiczności, bo koncert już niebawem, dokładnie w sobotę, na letniej scenie plenerowej Nowochódzkiego Centrum Kultury, start o godzinie 18. Wszyscy są zaproszeni, bo wstęp na ten koncert jest wolny. Trzy pokolenia, śpiewamy Manam, to dobry plan na sobotę.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu!
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą!
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
10: Uff, ale gorąco.
11: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
12: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Sweet Harmony Be Loved. Rytm idealny na wakacyjny wieczór.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: A takie rytmy idealne i wspaniałe z nutą nostalgii od 20 serwował będzie Marek Sierocki na antenie Radia Plus. Dokładnie za 4 minuty przejmie stery za mikrofonem, a ja życzę Państwu pięknego wieczoru. Można spokojnie wyjść na spacer z psem, już padać nie powinno. A my słyszymy się jutro od godziny 18. Pa, pa, Agata Betela. Garon.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Marek Sierocki, witam serdecznie w wakacyjnym nastroju i w rytmie hitów z nutą nostalgii. Na początek Laura Branigan, Self Control, potem Pilion Dream, a także grupa Baltimora w przeboju Tarzan Boy.

To było trio Baltimore, a przed nami Gazebo i piosenka, która przyniosła mu ogólnoświatową sławę, Alec Chopin. Będzie też Rose i Magic Carillon.

0: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Frankie Miller przebojem Darling, potem grupa Smokin' Innocent Pins, a także grupa The Archies i Sugar Sugar.

0: To był zespół Street i Ballroom Blitz. Tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie piosenki, a przed nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat, jak minął dzień i byle było tak.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

były słynne przeboje Krzysztofa Krawczyka, a przed nami holenderska grupa Mistral i starszy Puan O'Neill. Potem Tina Charles i Dance, Little Lady Dance, a także grupa Hot Chocolate w nagraniu You Sexy Thing.

0: Zespół Hot Chocolate utworem You Sexy Thing zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na gorące klimaty latino. To grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate i Moliendo Café. Będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

Za nami francuska formacja Esmeralda, przed nami amerykański gwiazdor Barry Manilow i Copacabana, potem Saragossa Band, Big Bamboo, a także zespół Chili i Say I'm Number One.

To był zespół Gypsy Kings, teraz już brytyjska formacja Modern Romance i ich wielki hit Everybody Salsa, potem Mystic Rhythm de la Noche, a także Magneto z Hiszpanii z hiszpańską wersją przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: Wella Wella, czyli Voyage Voyage, to był Magneto i tak zakończyło się nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia już jutro.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.